Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzimy was abą, więc musimy zacząć od tego, że Szwecja zremisowała z Japonią w nocy i Szwed, gra dalej na mundialu niestety, a my Polacy czytamy...
1: Przepraszam, to ci, którzy nas wyeliminowali, tak?
0: No właśnie,
1: tak?
0: Przez nich
2: to
0: nie...
2: To ci sami Szwedzi, tak.
1: To ci sami.
3: Oni dzięki nam tam po prostu są.
0: Tak, dobrze, już trudno, niech to będzie, przełknijmy to. Witamy się, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Norkiewicz.
2: Dzień dobry,
0: za krótką chwilę.
1: Dzień dobry.
0: Zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
4: Autopromocja.
5: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy Tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
4: Autopromocja.
0: 26 czerwca, koniec roku szkolnego i piątek. Mamy jest 6:00, wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
6: Atak na żołnierza w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby ranne. Dziś zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele domagają się podwyżek. Ponad 1,5 miliarda opakowań zwróconych. System kaucyjny ogranicza śmiecenie. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem na ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan rannych jest poważny, ale stabilny. Napastnik został zatrzymany, służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w powiecie pilskim w Wielkopolsce. 3 z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
7: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej, planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
6: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddano ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
8: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
6: Według najnowszych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Na rzeszowskich drogach panuje jeszcze poranny spokój. To ostatni dzień roku szkolnego, więc niebawem ulice mocno się zagęszczą, gdy uczniowie ruszą na rozdanie świadectw. W tym momencie przejazd przez Rondo Pobitno czy Aleją Rejtana odbywa się całkowicie płynnie. Wykorzystajcie te minuty i jedźcie bezpiecznie.

0: Pogoda w Rzeszowie.
1: Rzeszowskie termometry pokazują teraz bardzo przyjemne 19 stopni. Korzystajcie z tego porannego oddechu, bo przed nami prawdziwe afrykańskie lato. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed niebezpiecznymi upałami. Temperatura w naszym mieście wzrośnie po południu do 33 stopni w cieniu. Zadbajcie o siebie, pamiętajcie o regularnym piciu wody i unikajcie słońca w południe.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Pozazdrościliśmy prezydentowi Dudzie, który kupił sobie Porsche, dlatego po szóstej przejedziemy się syrenką.
2: Po szóstej też sprawdzimy, kto już nie śpi o tej porze. Ostatniego dnia szkoły już ma w pogotowiu pasek na świadectwie. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, kłaniamy się w pas. 4 minuty po szóstej, gramy wam Lady Punk.

0: Crash. Kto bardzo wcześnie wstaje, to uwaga, może być crash, boom, bang, mogą być małe uszkodzenia ciała, albo jeszcze, wiadomo, wczesna pora, 6:11 na zegarach, a w kalendarzu piątek, piąteczek, piątunio, piątologo, 26 dzień czerwca i zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chłodnictwa.
2: Chłodnictwa, no.
1: Nie poświętujemy dzisiaj tej uchwały, nie.
2: No dobra, dobra.
1: 54 lata temu natomiast FSO rozpoczęło produkcję syreny stopień.
3: No samochód był wielkim sukcesem, nawet powstał pomnik syreny w Warszawie.
4: Tak, to prawda.
2: To sobie panowie pogadali, dobrze. W stanie o tej porze to równie wielki sukces, tu musimy zauważyć. Czy państwo słuchaczom kochanym się udało? 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie, dajcie znać, jak się macie. A my w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Teraz uwaga, mamy kasetę z 81 roku i nie uwierzycie, z autografem gwiazdy. Do magnetofonu prosimy. No i gramy. Kim Wilde, 81 rok, Kids in America. 12 minut po godzinie 6. 2-2, 4-4 i 3-0. Dzwońcie do nas.

0: Piosenka dedykowana z okazji Światowego Dnia Chłodnictwa, Thriller, czyli Dreszczowiec. A ten śmiech to był, że na pewno żart się udał. Chcieliśmy powiedzieć. Michael Jackson i Thriller w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 6.
1: Dzień dobry. Piątkowy poranek wam mówimy, a za chwilę u nas giełdowy ranek informacji szum, czyli malczyki Jugotonu wystartują już za moment w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Guild Gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, Żytnioki, Śląsk. Spichlerz Kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem Gminy Trzebownisko. Szczegóły na gckTrzebownisko.pl.
1: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
8: Raz, dwa, trzy! Maj!

0: Kara budzi nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 26 czerwca w kalendarzu. Nie wiemy, kto to wymyślił, że dzisiaj przypada dzień chłodnictwa. A my na chłodno przechodzimy, podchodzimy do prognoz pogody i sprawdzamy, czy już nie śpicie. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, z tej strony Dorota z Kielc. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam w ten dzień chłodnictwa i życzę, żeby to słońce było łagodne dla nas dzisiaj. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
2: No, słońce jak słońce, ale dzisiaj byłoby dobrze, żeby też rodzice byli łagodni.
3: Oto tak, to, tak, no. Jak dzieci te świadectwa przyniosą. No tak, właśnie. Tak. Ale spokojnie, kochani, drodzy rodzice, do jutra przejdzie, a potem luz i wakacje. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny, a w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, gramy w Fun Factory. Let's go!

0: Przebojowy tata.
1: To jest zabawa, w której mamy dla was 500 000 złotych, gdyż my przez cały tydzień świętujemy Dzień Ojca. Żeby wygrać, trzeba fajnie i zabawnie odpowiedzieć na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego, nie, na przykład moc posiadania żelków zawsze przy sobie.
2: Tak, tak, powinien też mieć moc radości, moc cierpliwości. Do zabawy możecie się zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl, ale kochani, zalecamy pośpiech, bo dzisiaj ostatnia szansa na 500 zł, finał już o 9:30, czyli piszemy: jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? No i czekamy na telefon od radia Złote Przeboje. Piszcie na złoteprzeboje.pl.
0: Przebojowy tata. To jest radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
4: Po 15 i tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Na ulicach ruch powoli zaczyna gęstnieć, jednak dramatu jeszcze nie ma. Na Alei Cieplińskiego oraz na Powstańców Warszawy jedziemy jeszcze bez większych opóźnień. Dojazd do ronda Jana Pawła II również jest całkowicie płynny. Słoneczna pogoda zapewnia świetną widoczność, ale wysoka temperatura szybko da się we znaki.
13: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
12: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji zakończenia szkoły mamy temat. Z okazji zakończenia właśnie roku szkolnego przypominamy sobie od rana najlepsze, znaczy te najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych. Posłuchajcie.
2: Kowalski i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska. To pierwsza uwaga. Albo rzucają w koleżanki spreparowaną żabą.
1: Fajne. Zjadają ściągi po klasówce.
3: No nieźle, nieźle. Pamiętacie jakąś swoją albo kolegi uwagę z dzienniczka? Może być i koleżanki. Zadzwońcie pod numer 22 44 30, albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce. Za najmocniejsze uwagi będzie złota kawa porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Złote Przeboju na Dzień Dobry śpiewa i tańczy. Szkoda, że nie widzicie. New Kids on the Block, pierwszy zespół, pierwszy boys band od czasów wielkiego wybuchu. A propos, dzisiaj czekają nas temperatury bliskie właśnie czasów nagrzanej osobliwości.
1: Bo Polska czeka prawdziwy piekarnik. W weekend prawie 40 stopni w cieniu.
0: W cieniu.
1: No, w wiadomościach o 7 podpowiem, gdzie będzie można choć troszeczkę odetchnąć od upału. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
6: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
5: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
6: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
7: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
8: Wyjazdy do Krakowa i...
9: Do Zatorlandu!
8: Do Zatorlandu?
9: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
8: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
9: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
10: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Reklama.
5: 26 czerwca mamy dzisiaj, to jest piątek. Jest godzina 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Nie żyje co najmniej 235 osób. Żar z nieba nad Polską. Ostrzeżenie przed upałem w niemal całym kraju. Krakowskie metro później niż planowano. Termin przesunięty o dekadę. Rośnie bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Ratownicy nadal przeszukują gruzy w Caracas i w stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Do kraju napływa międzynarodowa pomoc, a Stany Zjednoczone czasowo złagodziły sankcje, by ułatwić akcję ratunkową. Piekielny upał dociera do Polski. W weekend i w poniedziałek temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni w cieniu. Dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie upał nie będzie doskwierał tak mocno i gdzie można szukać ochłody, mówi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
6: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Nie w 2030 roku, a dekadę później może się rozpocząć budowa pierwszej linii krakowskiego metra. O opóźnieniu poinformował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Jego zdaniem pierwotny termin był nierealny.
8: To jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś, nie wiem, entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
6: Kracik podkreśla, że samo uzyskanie decyzji środowiskowej może zająć miastu 10 lat. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
9: Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
6: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
0: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ekwador pokonał Niemcy 2-1. To na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej. W grupie D Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezramkowo zremisowała z Paragwajem i tutaj też obie ekipy ekipy zagrają dalej. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją.
10: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Złote przeboje w drodze.
4: Na rzeszowskich ulicach mamy już poranny szczyt. Ruch gwałtownie rośnie, ostre słońce mocno oślepia, dlatego koniecznie załóżcie okulary przeciwsłoneczne. Na Alei Piłsudskiego tworzy się już zator, przed rondem Dmowskiego też chwilę postoicie. Dojazd ulicą Krakowską do centrum jest jeszcze dość płynny.
10: Pogoda w Rzeszowie.
4: Nad naszymi głowami błękitne niebo i pełne słońce. Termometry pokazują teraz 21 stopni. To początek ekstremalnie gorącego dnia. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed niebezpiecznymi upałami. Temperatura w naszym mieście wzrośnie po południu do 33 stopni w cieniu. Chrońcie głowy przed słońcem i pamiętajcie o regularnym piciu wody.
10: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
5: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, jak się ma kolor oczu do kolorytu wakacji, a zapewniamy, ma się całkiem ciekawie.
12: A w ostatnich przed wakacjami goglach moglach poprosimy internet, żeby nam pomógł odpowiedzieć na wakacyjne pytanie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek, a gra nam facet w przeciwsłonecznych okularach, których ma całą szafę. I'm Still Standing, Elton John w Radio Złote Przeboje, 5 po 7.

0: Ma Chameleon Culture Club w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzimy się z uśmiechem, budzimy się na wesoło, bo mamy piątkowy poranek, 7.11. No i mamy wiadomość, która może się przydać już w ten weekend, a w wakacje to na pewno.
1: Ludzie o brązowych oczach szybciej przetwarzają informacje, które do nich docierają. Za to jasnoocy są lepsi w planowaniu.
2: I teraz wyjaśniamy. Ciemnooki szybciej się orientuje, kiedy trzeba spadać, za to jasnooki wie, którędy. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz będzie Kasia Klich i lepszy model, czyli taki, który przed nikim nie ucieka. Jest 12 minut po 7.

0: cokolwiek raz w życiu widział teledysk do przeboju numeru uno, to pewnie pamięta, że bracia bliźniacy śpiewający Tora, Tora, Tora mieli takie opaski na czołach, trochę jak taka frotka tenisisty w połączeniu z pilotem kamikadzy. Dzisiaj by się takie coś przydało, bo dzisiaj pot będzie spływał na nasze polskie czoła.
1: Tak Gorąco. Jest, żeby nam oczu nie zalało, kochani. 19 minut po godzinie 7, radio Złote Przeboje na dzień dobry. A za 10 minut, ostatnie przed wakacjami, Google Mogle, czyli poprosimy internet o dokończenie jakże ważnego wakacyjnego pytania. Ciekawi jesteście jakiego? No to bądźcie z nami, polecamy się w piątek.
2: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Wyjazd do Krakowa i...
15: Do Zatorlandu!
14: Do Zatorlandu?
15: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
14: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
15: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
16: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Dostaniesz coś za świadectwo?
20: No raczej, rabat od Media Expert.
19: Wow, też chcę!
20: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
19: Mega!
21: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Reklama.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy was do zabawy, do której możecie dołączyć. Jest smuteczek delikatny, gdyż to już ostatni raz przed wakacjami. Mamy taką kulę tutaj z karteczkami, z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy niech wyjmie telefon, niech wyjmie tablet, laptop, co tam ma z internetem i przygotuje swoje Google Mogle.
2: Dobra, a ja w tej kuli zamieszam i wylosowało nam się pytanie, czy w wakacje...
1: Przypadek?
2: No to nie sądzę, kochani. No to po kolei. Każdy z nas, wy też, nasi drodzy słuchacze, kochani, wpisujemy w Google'a czy w wakacje i tak, i czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: No to najpierw ja. Czy w wakacje można mieszkać w akademiku?
1: Czy w wakacje trzeba chodzić na praktyki? O, dobre. Dalej lecimy. Czy w wakacje będzie ciepło?
3: Jest. Czy w wakacje jest Dzień Dobry TVN?
1: Oj tam, od razu.
2: A to ciekawe. Czy w wakacje składkowe ZUS to pomoc de minimis?
1: Czy w wakacje trzeba chodzić do pracy?
2: Nie.
1: I na koniec, uwaga, dość istotne dla wielu Polaków, skoro pytają Google Mogle, czy w wakacje jest prohibicja?
2: Oj. No i to było ostatnie wydanie Google Mogli przed wakacjami, czy powróci po wakacjach. Czas i wyszukiwarka pokaże.
4: To coś jak na sali, nie?
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Don't go, czyli proszę, nie odchodź. To była zapewne oda do kasy przed weekendowymi zakupami. No mercy w radiu, złote przeboje na dzień dobry. Za 20 minut będzie 8, a my teraz mamy słówko o kimś, kto nie odejdzie, tylko przyjdzie.
1: Przyjdzie już dzisiaj, tuż po 9:00 przyjdzie do studia Radia Złote Przeboje Agustin Egurola i to tanecznym krokiem przyjdzie, gdyż ma dla was zaproszenie na taneczną i pyszną imprezę jednocześnie. Bądźcie z nami po 9:00.
2: Autopromocja. Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
3: Autopromocja. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 000 zł, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Marian?
7: Hmm?
8: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: www.mediaexpert.pl. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: W stolicy Podkarpacia ruch coraz większy. Nieplanowany postój, taki do kilku minut, może Wam się chwilami trafić, m.in. na Lwowskiej, Piłsudskiego i Marszałkowskiej. Przypominam, że policjanci ponownie uruchomili stałe punkty kontroli autokarów. W Rzeszowie taki punkt mieści się przy ulicy Podpromie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na temat mamy dzisiaj bardzo adekwatny do końca roku szkolnego, no bo z okazji tego dnia rozdania świadectw przypominamy sobie najlepsze, czyli te najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych.
2: Z radości, że nie ma nauczyciela, zwalił tablicę. To jedna z uwag. Albo na melodię hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami.
3: Napastuje kolegę przy pomocy krzesła.
1: No a jak wy tak można?
3: Pamiętacie jakieś uwagi z dzienniczków szkolnych? 2244 i 3-0.
4: Mój syn kiedyś przyniósł uwagę ze szkoły, że zerwał na korytarzu szkolnym firankę.
5: Ja pamiętam z podstawówki, graliśmy na grzebieniu z kolegą na lekcji muzyki.
6: Mój syn dostał uwagę do dzienniczka o treści, uwaga, Janek w trakcie lekcji języka polskiego śpiewa piosenkę O krasnoludka po angielsku.
7: Pamiętam, jak w szkole dostałem taką uwagę, Tomek wyrzucił kwiatka przez okno.
8: Najśmieszniejszą, jaką kiedykolwiek dostałem uwagę, to była śpiewa na lekcji muzyki.
3: Jak on mógł śpiewać na lekcji muzyki?
1: Tak jest.
3: Chcemy więcej, czekamy na więcej. Dzwońcie pod 2244 i 3-0 albo piszcie mailowo na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No, za najmocniejsze uwagi będzie złota kawa porannego programu radia Złote Przeboje. 2244 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Kwinie, w Lublinie to nie jest głupi pomysł. Kwinie klimatyzują, więc dzisiaj to dobry pomysł, żeby tam się schować. Za 4 minuty 8 bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a zanim zajrzymy do studia wiadomości, to chcemy przypomnieć istotną informację, a mianowicie najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową.
1: Tak, a w wiadomościach będzie o wakacjach, bo wakacje to nie tylko urlopy, ale także oczywiście większe wydatki.
0: No właśnie.
1: Co Polacy najchętniej wydają pieniądze w wakacje? To sprawdzimy w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Reklama.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
5: Nodino. Today is yours. Feel good.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.
0: Mamy godzinę 8, w kalendarzu piątek, 26 dzień czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Co kierowało 19-latkiem? Policja bada okoliczności ataku w szpitalu na Śląsku. Żar ogarnia Europę, miliony ludzi w temperaturach przekraczających 35 stopni. Grille, wyjazdy i zakupy. Latem wydajemy więcej na przyjemności. Dlaczego zaatakował? To próbuje ustalić policja. Wczoraj po południu 19-letni mężczyzna miał zaatakować nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Najlżej ranna jest pielęgniarka. Stan trzech pozostałych jest poważny, ale stabilny. Lekarz własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Świadkowie zajścia mówili o panice. Część pacjentów zabarykadowała się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Europa zmaga się z falą ekstremalnych upałów. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i w Niemczech. Z kolei ponad 380 milionów Europejczyków, czyli blisko 2/3 mieszkańców kontynentu, zmagało się z temperaturami powyżej 30 stopni. Upały obejmują także Włochy, Wielką Brytanię, Belgię, Holandię, Czechy i Węgry. Teraz fala gorąca dociera również do Polski. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się dobrze przygotować. Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka, no i oczywiście woda. Ważne też, by wycieczkę rozpocząć wcześnie rano, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
1: Jednak w takie upały warto przemyśleć, czy w ogóle w góry wychodzić. Latem Polacy chętniej sięgają do portfela. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że 58% z nas wydaje w tym czasie więcej na przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Najczęściej dodatkowe pieniądze przeznaczamy na spotkania towarzyskie, transport związany z wyjazdami oraz sezonowe zakupy. Najwięcej na letnią rozrywkę wydają rodziny z dziećmi.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
20: Już za chwilę ruszają pragnione wakacje. Podkarpacka Policja przypomina, przed wyjazdem sprawdź stan techniczny aut i zaplanuj trasę tak, by uniknąć pośpiechu. Tymczasem na rzeszowskich ulicach ruch mocno gęstnieje. Sporo samochodów spotkacie m.in. na Targowej Chopina oraz Kopisto. Zdejmijcie nogę z gazu i jedźcie bezpiecznie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Rzeszowie.
2: Słońce w mieście coraz śmielej sobie poczyna. Rzeszowskie termometry pokazują już 24 stopnie. Ciepły poranek zwiastuje jednak ekstremalne popołudnie. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed niebezpiecznymi upałami. Temperatura w naszym mieście wzrośnie po południu do 33 stopni. Unikajcie bezpośredniego słońca, szukajcie cienia i pamiętajcie o regularnym piciu wody.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej wybierzemy się na kąpielisko. A nie, przepraszam, wybierzemy, ale te najbrudniejsze kąpielisko.
2: A potem dowiemy się, kto ogląda cały ten mundial, bo my im bardziej oglądamy, tym bardziej tam nie ma Polaków. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz śpiewa i tańczy Rick Astley, 4 minuty po 8.

0: bursztynowe.
1: Ojej, ojej. No dobra, ale żeby nie było, to może i w naszych kąpieliskach woda jest prawie najbrudniejsza, ale za to na naszym wybrzeżu woda jest absolutnie najzimniejsza w Europie. A gofry są najdroższe. No. 12 minut po godzinie 8, skoro jest wszystko ustalone, to donosimy, że u nas jest teraz najgoręcej i w związku z tym zagramy w radiu złote przeboje na dzień dobry. Podaruj mi trochę słońca. Bem i bem.

0: Grupa The Hotels w Radiu Złote przeboje na dzień dobry ich Johnny B, czyli Janek B, a u nas, a do nas już po dziewiątej wpadnie Agustin E, czyli Agustin Egurola, proszę Państwa, gdyż ma dla Was zaproszenie na super taneczną imprezę.
1: No i będzie fajnie, bądźcie z nami koniecznie po dziewiątej. Teraz jest 20 minut po godzinie 8 i za kilka minut już zaśpiewa nam dr Alban, a potem wręczymy naszą złotą kawę za udział w ostatniej przed wakacjami porannej dyskusji.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji końca roku szkolnego przypominaliśmy sobie dzisiaj od samego rana najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych. Na przykład wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową i suchą gąbką.
2: Ja mam też wyrwany do odpowiedzi. Mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata.
3: I słusznie, mądry chłopak. A wy pamiętacie jakieś uwagi z dzienniczków szkolnych?
4: I zapali papierosa elektrycznego na lekcji, a gdy zapytałam skąd ten dym, odpowiedziała, że jej mózg się wypala z nadmiaru informacji.
5: Uczeń Robert w czasie przerwy zjeżdża z kolegą po schodach, siedząc na materacu do ćwiczeń.
6: Na lekcji biologii złamał palce szkieletowi.
7: Najgorsza uwaga w dzienniczku to była taka, że podczas przerwy pobiłam ścierką od tablicy dużo wyższego ode mnie kolegę.
8: Najzabawniejsza uwaga, jaką dostał kiedyś mój kolega, brzmiała: uczeń na religii chodzi po klasie i rozmienia pieniądze.
9: Najśmieszniejszą, jaką kiedykolwiek dostałem uwagę, to była: śpiewa na lekcji muzyki.
3: No, skandal. Złota kawa, skandal, tak, porannego programu radia Złote Przeboje należy się uczniowi za ten ostatni telefon i głos. I to oczywistą niesprawiedliwość przecież. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Życzymy udanych, no i w miarę przynajmniej grzecznych wakacji.
1: Tak, tak, Państwa. A po weekendzie powrócimy do was, powrócimy z nowym cyklem pod zaskakującą nazwą Mamy Lato, dzwońcie.

0: promocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Ruszają wakacje, a to oznacza oblężenie bieszczadzkich i beskidzkich tras. Dla podkarpackiej policji zaczyna się czas intensywnej pracy. Na drogach spotkacie znacznie więcej patroli niż zazwyczaj. Funkcjonariusze będą pod lupę brać przede wszystkim trzeźwość, stan techniczny aut oraz prędkość.
13: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To była piosenka Kocham wolność w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Kiedyś też kochałem piłkę nożną, ale no... Było, minęło. Za 10 minut. 9. Mundial trwa, przypominamy, ale wiadomo, że to już nie to, co kiedyś. W ogóle się okazało, że nie bardzo wiadomo, czy ktoś ogląda te mecze.
1: No, trochę żartujesz, ale rzeczywiście, słuchajcie, no, z pokolenia na pokolenie coraz mniej osób ogląda zmagania sportowe w telewizji. UEFA i FIFA już jakiś czas temu zauważyły te tendencje.
2: Tak, w ogóle oglądanie piłki nożnej jest jak pilnowanie małego dziecka. Nic się nie dzieje, chyba że akurat nie patrzy. A teraz będzie taki muzyczny energetyk, czyli przebój pod tytułem The Power Snap. Gra w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Już prawie gramy na to jak na lato, a od poniedziałku to już będziemy oficjalnie grać. Za 10:09.

0: Power, żebyście mieli power na ten upalny dzień. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Albo to pomoże, albo czas się zastanowić nad ustawowym wprowadzeniem siesty w Polsce. A teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: 26 stopni już dziś o poranku, a to dopiero początek. Powiemy, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00. Polecam.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w tuniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo
6: w
5: Media Expert
6: taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
12: Danie tutaj jest Stokrotka.
14: Oszczędni tankują taniej.
15: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Reklama.
0: 26 dzień czerwca mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Już o poranku w Polsce 26 stopni, a najgorsze dopiero przed nami. Wakacje pod okiem drogówki, ruszają wzmożone kontrole kierowców. W tę niedzielę zrobimy zakupy, to jedna z nielicznych niedziel handlowych w roku. godzinę temu już 26 stopni. Taka temperatura była w Katowicach. Temperatury bardzo szybko rosną. Dla niemal całego kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Są to głównie alerty drugiego stopnia. W weekend i w poniedziałek temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
16: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
1: Najważniejsze, co podkreślają i lekarze, i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekroczenie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie wynieść może nawet 70%.
17: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
1: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada na koniec wakacji 30 sierpnia, a następne dopiero w grudniu 6, 13 i 20. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, a diesel 6,12 zł.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
9: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
11: Sport 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie M, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia z grupy F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Austin Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie dzisiejszego meczu, został zdobywcą rekordowego 173 gola.
11: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
9: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Pogoda.
1: To będzie bardzo słoneczny dzień w całym kraju, słoneczny i upalny. Termometry w cieniu pokażą w Gdańsku 28 stopni, 32 w Szczecinie i Krakowie, 33 we Wrocławiu, w Warszawie i w Zielonej Górze. Weekend też będzie upalny, w niedzielę blisko 40 stopni na zachodzie.
11: Radio Złote Przeboje RS, 95,7 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Uwaga, uwaga, po 9:00 podensujemy sobie z Agustinem Egurolą, który wpadnie dzisiaj do nas, żeby zabrać nas na fantastyczny taneczny show na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: Ale długa nazwa, ale też nie omieszkamy wypytać Agustina, jakie ma super moce jako tata, bo o 9:30 czeka nas ostatni już finał konkursu z super tatą w roli głównej. A teraz grana mi śpiewa Bonnie Tyler, 4 po 9:00.

0: Richie o poranku. To Richie, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 po 9. A teraz uwaga, bo będziemy mieć dla was zaproszenie na fajne wydarzenie o dość długiej nazwie. ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wieczór pełen niezwykłych doznań.
1: No jasne, inspirowane atmosferą tamtych lat oraz no, absolutnie niezwykłą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA i stała się fundamentem jednego z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki.
0: Tak, i wypadałoby, żeby na takie wydarzenie zaprosił ktoś z ABBY lub Agustin Egurola. I tak się składa, że akurat mamy na fotelu Agustina Egurole. Dzień dobry.
2: Tak, witajcie, witajcie. Specjalnie dla was Waterloo. Utwór, którym
0: ale
2: ABBA...
0: poczekaj, to tak? Jeszcze za chwilę.
2: Zaraz, trudnych, bolesnych pytań. A ja już chciałem, słuchajcie, wejść w to jak najlepiej.
0: Nie, ale aż poczekaj, tak to porozmawiajmy.
2: Dobrze,
1: porozmawiajmy o koncepcji. Czy będzie to kolacja, na której nikt nie przytyje? To nas interesuje. Dinner and show. Najpierw jemy, potem tańczymy. Tak to będzie wyglądało?
2: Nie, to jest przede wszystkim pomysł na fantastyczny wieczór, w czasie którego poznasz historię ABBY, która istniała przecież tylko 10 lat, ale na stałe zmieniła historię muzyki pop. Więc jeżeli chcesz poznać historię tego zespołu, posłuchać ich największych

0: To był twoim zdaniem taki najlepszy czas dla zabawy i najlepsza muzyka do tańca, do szaleństw takich, do takich imprez po prostu.
1: I lata 70. to dla mnie przede wszystkim mapa. To jest magia tej muzyki. No, Ben i Bjorn, czyli główni twórcy tej muzyki, no, byli geniuszami według mnie i dali nam po prostu taką dobrą sceniczną energię, mnóstwo radości, dlatego lata 70. są ich.
2: Agustin Egurola zaprasza na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola w Łodzi w Manu Arte i jeszcze zostaje z nami w porannym programie i teraz jest ten moment, zapowiadasz.
1: Teraz tak, kochani, specjalnie dla was utwór, którym ABBA wygrała konkurs Eurowizji w 1974 roku. Specjalnie dla was Waterloo.
2: Nowy DJ Radia Złote Przeboje, mamy go.

0: się z mocnym przeboju Survivor, Eye of the Tiger w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 9, a tymczasem Agustin Egurola zaprasza nas dzisiaj do Łodzi, do Manu Arte na ABBA Night Dinner and Show. To już w lipcu to wydarzenie, my już przebieramy nóżkami, już nam szubidubi dance dance, normalnie nogi chodzą. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Witam, witam.
2: Będziesz narratorem tego wieczoru, to zdradzimy trochę sekretów, jak to będzie wyglądało. Masz do opowiedzenia historię czwórki przyjaciół z zespołu ABBA. No to zdradź chociaż tyle, od czego ta opowieść się zacznie.
1: Oczywiście zaczyna się od największego ich sukcesu, czyli zwycięstwa na Eurowizji. Ale tak naprawdę to jest historia niezwykle moim zdaniem dramatyczna, bo ABBA odniosła spektakularny sukces. Sprzedała miliony płyt, dała niezliczoną ilość koncertów. Wprowadzili tak naprawdę teledyski, które były ich wielkim takim marketingowym zabiegiem. Ale historia źle się kończy. Nie wytrzymują tego ogromnego ciśnienia, tego wielkiego sukcesu. W pewnym momencie zadają sobie pytania, po co to wszystko? Zatracili się w tym wielkim sukcesie i o tym wszystkim opowiadam. I przepiękne utwory, ale też tragiczna w sumie historia sukcesu.
0: To a propos ciśnienia, teraz zmieniając trochę wątek. Trudne pytanie kulinarne, ponieważ ABBA to Szwedzi. Czy w menu będą słynne kiszone śledzie pod ciśnieniem, te aromatyczne takie?
1: No to jest taka niespodzianka, ale...
0: Ale nie.
1: Tak, ale zdradzę, że menu... Nad menu czuwają szefowie kuchni znanej szwedzkiej sieci meblowej.
0: Nie mówimy nazwy.
1: Tak, więc warto przyjść i zjeść te słynne hot dogi za złotówkę.
2: No dobra, a jaki będzie dress code obowiązujący tego wieczoru? Jakieś dzwony, cekiny, jak to ma wyglądać?
1: Nie no, oczywiście dzwony, cekiny, lata 70. Bawimy się. Odpinamy wrotki, cieszymy się tą chwilą, cieszymy się ABBA i tak naprawdę dziękujemy im za te 10 lat ich istnienia. I warto po prostu przeżyć ze mną tą historię. Jest mnóstwo radości, zabawy i tak naprawdę tej dobrej emocji, którą daje ABBA.
0: Zapowiada się naprawdę świetnie. To na koniec jeszcze tylko ostatnie pytanie. Na ile godzin tego szaleństwa, tego maratonu dobrej zabawy i tych wszystkich zmysłów na uszy, na oczy, na nogi, na język, na ile godzin trzeba się szykować?
1: To jest, myślę, coś fantastycznego, bo zabieram was na cały wieczór. Oczywiście jest show, jest kolacja, później druga część show, a później after party do białego rana. Więc naprawdę to jest noc pełna wrażeń z Agustinem Egurolą.
2: Kochani, w porannym programie Radia Złote Przeboje Agustin Egurola zapraszał nas dzisiaj do Łodzi, do Manu Arte na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Zaproszenia w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla was codziennie rano. Bardzo pięknie ci dziękujemy, no i zapraszamy.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
6: Wyjazd do Krakowa i...
7: Do Zatorlandu!
6: Do Zatorlandu?
7: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
6: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
7: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: Dostaniesz coś za świadectwo?
17: No raczej, rabat od Media Expert.
16: Wow, też chcę.
17: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
16: Mega.
18: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Przebojowy tata.
1: W tym tygodniu wypadał Dzień Taty, no i z tej okazji w radiu Złote Przeboje mieliśmy dla was pieniądze, ale najpierw trzeba było się zgłosić do naszej zabawy na stronie złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: No, ponieważ z nami jest wciąż Agustin Jagurola, dzień dobry ci jeszcze raz, no to musimy i tobie zadać to pytanie, jesteś przecież tatą, no to jakie masz te przebojowe supermoce?
1: Masz supermoce, masz czy nie?
3: Tak, mam wiele takich supermocy, ale taką, słuchajcie, może taką zbyt najbardziej oczywistą to jest miłość. Taka bezwarunkowa, cudowna miłość, której doświadczasz jako tata. To jest, tego się nie da opisać, że taka miłość, która ciebie przepełnia, jak patrzysz na swoje dzieci, na moją córkę i na mojego syna. Kocham je po prostu bezwarunkowo i tak naprawdę mogą wszystko.
1: A to się wszystko zaczyna już od przecięcia pępowinki. A teraz czas na słuchaczy, a konkretnie słuchaczkę Izabelę z Zielonej Góry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Urzekła nas twoja opowieść.
2: No to opowiadaj, jaką to nietypową supermoc według ciebie powinien mieć przebojowy tata.
4: No powinien mieć, tata powinien być mocą teleportacji. Zawsze pojawia się tam, gdzie jest potrzeba, gdzie jest potrzeba pomoc, minutę. Tata z mocą strategicznego myślenia potrafi przewidywać i rozwiązywać nawet najtrudniejsze życiowe wyzwania.
1: No pięknie, słuchaj, za tę super odpowiedź masz dwie nagrody. Pierwsza jest taka, że uśmiecha się na te słowa od ciebie, uśmiecha się Agustin Egurola do ciebie. A druga 500 zł od Radia Złote Przeboje. Brawo.
4: Super, brawo. Dzięki. Ale fajnie, dziękuję bardzo. Cieszę się.
2: I ponieważ Iza jest z Zielonej Góry, to trzymaj się chłodno w weekend, tego ci życzymy. Dziękujemy wam wszystkim za udział w tej zabawie w tym tygodniu, a w poniedziałek o tej porze zaprosimy do nowej wakacyjnej zabawy pod nazwą Zabierz Złote na Wakacje i to będzie dużo złotych polskich.
0: Przebojowy tata.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w tuniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Mamusia?
7: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąskiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki Śląsk, spichlerz kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też, to poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: USA for Africa, We Are the World. Dziesiątki największych gwiazd artystów w jednym wielkim, gigantycznym przeboju w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Nas tu też sporo, to musimy tak spróbować szybko i zgrabnie i w jednej tonacji się pożegnać. Dziękujemy.
1: Tak, to złapmy się wszyscy za ręce i pomachajmy w stronę nadchodzącego weekendu, bo my się wyrywamy po prostu już ze studia razem z Futryną w stronę tego weekendu, a wyrywamy się w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, nasz nowy prowadzący, gdyż bardzo mu się u nas spodobał. Agustinego Rola.
2: Ajajaj, jak pięknie.
1: I w lipcu widzimy się w Łodzi na ABBA Night Dinner and Show. No i w poniedziałek o 5:50 rano.
2: No i tak. 11 lipca ABBA Dinner Show. Zapraszam was.
1: Po weekendzie też Agustin będzie z nami co rano. Będzie wam zadawał pytania, będziemy rozdawać bilety na to wydarzenie. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
3: Jestem, ale no wszyscy razem wychodzicie i tak jedna osoba zostanie zamiast tego pięknego, kolorowego, szalonego Agularowego tłumu. No ale dobrze, jakoś to udźwignę. Wszak mamy właściwie lato.

0: Sztywny Palazji tuż przed godziną 10. Za 5 minut będzie 10 już w takim spokojniejszym studiu. Teraz Was zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje z naszego miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
3: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, Żytnioki, Śląsk. Spichlerz Kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Rzeszowa.
13: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Piekielne upały dociera do Polski w weekend i w poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Dzisiaj na całym Podkarpaciu będzie ponad 30. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. W radzeniu sobie z wysokimi temperaturami pomagają w mieście trzy kurtyny wodne. Chłodzącą mgiełkę znajdziecie na rynku przy ulicy 3 Maja oraz na bulwarach nad Wisłokiem. Taka pogoda wita też dzieci, które plecaki i tornistry rzucają w kąt, wybierając podróżne walizki. Koniec roku szkolnego oznacza start letnich obozów i kolonii. Ponad 15 tysięcy najmłodszych wakacje spędzi na Podkarpaciu, głównie w Bieszczadach. Podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik zapowiada szczegółowe kontrole miejsc wypoczynku.
14: Będą sprawdzać bezpieczeństwo, będą sprawdzać dokumentację, będą sprawdzać plan dnia, czy on jest bezpieczny, czy na przykład nie zaplanowano nocnych wyjść.
13: Podobne działania przeprowadzi także sanepid oraz straż pożarna. Więcej o kontrolach oraz sytuacji w podkarpackich lasach powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje za godzinę.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
13: Rzeszów rozgrzał się już do 28 stopni. Temperatura zmierza po rekord. Na całym Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia przed niebezpiecznymi upałami. Termometry po południu wskażą 33 stopnie w cieniu. Upalny będzie cały weekend. Jutro 35 stopni, a w niedzielę około 40. Unikajcie wychodzenia na otwartą przestrzeń. Chrońcie skórę i koniecznie pamiętajcie o regularnym piciu wody. Zadbajcie o siebie i swoich bliskich.
12: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
15: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Piątkowe przedpołudnie, czerwcowe, gorące, upalne, wakacyjne. Właściwie to w ciepłych, tak zwanych ciepłych krajach będzie dziś, jutro chłodniej niż w Polsce. Także zapraszamy do nas na wakacje. Wszystkich, którzy lubią upał. Gosia Kościelniak, zapraszam. Także na największy przeboj lat 80. i 90.

Dave Miller Band, The Joker, Radio Złote Przeboja w latach 80. i może jeszcze 90. w taki dzień jak dziś, czyli w dzień zakończenia roku szkolnego, wielu z nas dostawało razem ze świadectwami w szkole nagrodę. I najczęściej to była książka, ale nie zawsze. Nie zapomnę, jak w 5. klasie, ja nie wiem dlaczego akurat to zapamiętałam najbardziej, czyli na początku lat 80. dostałam na koniec roku szkolnego książkę i uwaga, to była książka Jak hartowała się stal. Jedna z najbardziej znanych powieści realizmu socjalistycznego.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
4: Wyjazd do Krakowa i...
5: Do Zatorlandu!
4: Do Zatorlandu?
5: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
4: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
5: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
6: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę.

0: Nieco?
1: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Palisz? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

też kochamy ten utwór ABC. Podobno podczas nagrywania albumu zespołu ABC w studiu niespodziewanie pojawił się David Bowie, który zaciekawiony zasugerował kilka ulepszeń w produkcji. Ta piosenka wcale nie jest o szczęśliwej miłości, nie, nie. A o radzeniu sobie z wypalającym się uczuciem. Inspiracją było nic innego jak rzeczywiste rozstanie wokalisty Martina Fraya ze swoją dziewczyną. Producent zasugerował, żeby żeński głos mówiący goodbye w drugiej zwrotce należał do byłej dziewczyny Fraya i tak się stało właśnie. Do piosenki powstał humorystyczny teledysk. Inspiracją były stare filmy hollywoodzkie, a sam Martin Fry opisuje ten teledysk jako hybrydę Bennego Hilla i Amerykanina w Paryżu. Teraz w Radiu Złote Przeboje przed nami Roxette, a tymczasem telefon dzwoni. W naszym cyklu Robota nie zając wspominamy dzisiaj nagrody na koniec roku szkolnego, jakie dostawaliśmy, które w latach mniej więcej 80. lub 90. właśnie dostawaliśmy w szkole 2-2, 4-4 i 3-0. What's

0: Szczegóły na biedronka.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gastorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Małgorzata i nie zając.
1: Dziś zakończenie roku szkolnego, dzieciaki odbierają świadectwa, a kiedy my byliśmy dziećmi, bardzo często dostawaliśmy razem ze świadectwem w szkole jakąś książkę, jakąś inną nagrodę. Nie zapomnę, jak już wspominałam, jak w piątej klasie dostałam na początku lat 80. na koniec roku szkolnego książkę Jak hartowała się stal. Wy wspominacie swoje.
2: Dzień dobry. Książkę Jak hartowała się stal dostałem na komunię. To jest jedyna rzecz, jaką zapamiętałem ze wszystkich prezentów komunijnych.
3: Dostałem książkę w pierwszej klasie. Tańcowała igła z nitką. To był rok 76. Pozdrawiam ze Szwecji.
4: W drugiej klasie szkoły podstawowej w nagrodę dostałem książkę pod tytułem Tania będzie traktorzystką. Nie bardzo potrafiłam ją przeczytać, ale ta książka znalazła bardzo konkretne zastosowanie. Mianowicie moja mama wykorzystywała ją do zabezpieczenia otwartego skrzydła okiennego przed ewentualnym przeciągiem, zamknięciem. Tania będzie traktorzystką była konkretnie wykorzystana i zwyczajnie ta książka bardzo się przydała. Serdecznie Was pozdrawiam i krótko, bardzo Was lubię.
1: O, bardzo dziękujemy. My też Was wszystkich bardzo lubimy. Czekam na kolejne wspomnienia. Jakie nagrody na koniec roku szkolnego dostawaliście? Czy to były tylko książki? A jeśli tak, to jakie? 2244 i 3 zera. Wspominamy sobie dzisiaj na koniec roku szkolnego i na początek wakacji właśnie to. A można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Po 12 za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Bardzo szybko minęła ta godzina, już za 5 minut będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. i do naszej rozmowy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: deser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
4: Wiadomości z Rzeszowa.
5: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Na Podkarpaciu temperatura przekroczy nawet 40 stopni. Już dzisiaj w całym województwie będzie ponad 30. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Brak opadów i skrajnie wysoka temperatura powodują, że ściółka leśna jest suchsza niż kartka papieru.
6: Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu.
5: Ostrzegał Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Tymczasem przed nami pierwszy wakacyjny weekend, który oznacza start obozowisk i kolonii dla dzieci nad wodą i w górach. Tylko na Podkarpaciu w ciągu wakacji odbędzie się ponad 600 zorganizowanych form wypoczynku, w których weźmie udział 15 tysięcy osób. Sanepid, WOPR i przyrodnicy łączą siły, żeby ten czas był bezpieczny i zapowiadają kontrolę miejsc, w których przebywać będą najmłodsi. Jak ma to wyglądać w praktyce, o tym powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje za godzinę.
4: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda w Rzeszowie.
5: Bezchmurne niebo nad stolicą Podkarpacia i 29 stopni na termometrach, a to dopiero początek, bo najgorętsze godziny dnia przed nami. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed niebezpiecznymi upałami. Temperatura wzrośnie dziś do 33 stopni w cieniu, jutro do 35, a w niedzielę będzie około 40. Pamiętajcie o profilaktyce, unikajcie słońca, chroncie głowy i regularnie pijcie wodę.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
7: No, nie zapominajmy o tym, żeby od czasu do czasu wypić po prostu chłodnej wody, nawadniać się jak tylko się da. No i oczywiście słuchamy radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. To sięgniemy sobie do 87. roku. Pet Shop Boys na początek tej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11, a przed nami Natalia Kukulska, która podkreśla, że ten rok to jest dla niej podwójny jubileusz, bo świętuje nie tylko okrągłe urodziny, ale również 30-lecie albumu Światło i 40 lat od jej dziecięcego debiutu fonograficznego. Podkreśla, że to jest dla niej właśnie bardzo ważne w tym roku i jesienią. Teraz też już dużo koncertów w trakcie, ale jesienią tego roku wyruszy w trasę pod hasłem Czy ona jest taka jak ja? Zapowiada serię koncertów będących podsumowaniem jej drogi od pierwszych nagrań, jako kilkuletnia dziewczynka je zarejestrowała, przez przełomowe lata 90. aż po dojrzałe projekty takie jak Czułe struny. I teraz właśnie, czy ona jest?

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Wyjazd do Krakowa i...
2: Do Zatorlandu!
1: Do Zatorlandu?
2: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
1: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
2: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2020.

0: 2026 roku Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: 11.27, dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego w całej Polsce. Widać dzieciaki i młodzież, które no albo idą, albo wracają już ze świadectwami. My, najczęściej dorośli i słuchacze Radia Złote Przeboje, dostawaliśmy często razem ze świadectwem w szkole przeróżne pamiątki, nagrody. Najczęściej to była książka, choć nie zawsze. Pamiętacie swoje nagrody dołączane do świadectw? Dzwonicie i to są super wspomnienia.
2: Po skończeniu pierwszej klasy szkoły średniej za najlepsze wyniki w szkole dostałam książkę bardzo grubą. Niestety nie pamiętam tytułu, ale to była książka o Leninie, bo pamiętam, że na okładce był Lenin.
3: W roku 1986 na zakończenie 8 klasy otrzymałem książkę Pociągi pod specjalnym nadzorem. Wow. To w sam raz lektura dla 15-latka.
4: Moją ulubioną nagrodą to była książeczka Jak Wojtek został strażakiem, którą dostałem jako nagrodę po ukończeniu pierwszej klasy szkoły podstawowej i mam ją do tej pory. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, udanych wakacji.
5: Na zakończenie trzeciej klasy podstawówki dostałam książkę Karolczyk. I w 2015 roku ta książka ponownie dostała życie. Zaczęłam ją czytać swojemu wówczas 2-letniemu synkowi, a w tym roku ta sama książka była czytana już przez mojego syna jako lektura szkolna.
1: Karolcia! Boże, dzięki za to wspomnienie, bo naprawdę uwielbiałam tę książkę, a ja nie wiedziałam, że to się później stało lekturą szkolną. To wspaniała rzecz, która super rozwija wyobraźnię. No właśnie, 2244 i 3-0, takie rzeczy dziś wspominamy, czyli nagrody dołączone na koniec roku do świadectw.
0: Robota nie zając.
1: Jeśli macie ochotę, zadzwońcie 2244 i 3-0, bo robota nie zając. Można sobie powspominać. Po 12 oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje na pamiątkę naszej rozmowy za najciekawszą odpowiedź.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgo.on.pl.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją
8: historię. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
15: Jak tak, to Allegro.

tutaj domyślać, że to miał być tylko kolejny utwór na płytę, której nikt nie wróżył sukcesu. Tymczasem takie tango stało się hymnem końcówki lat 90. i przywróciło budkę suflera na szczyt. A niewiele brakowało, żeby piosenka w ogóle się nie pojawiła. Również wokalista, czyli Krzysztof Cugowski, podchodził do nowego materiału z dużym dystansem. Pytał Mogil, co to jest za tekst? Jaki atrament? Jakie Buenos Aires? Jakie tango? No, ale pan Mogilnicki bronił swojej wizji, mówił, to jest wielki świat, trzeba szeroko, muzyka mnie zainspirowała, no i mimo wątpliwości piosenka została nagrana, trafiła na album Nic nie boli tak jak życie. Co ciekawe, pierwsze egzemplarze płyty reklamowano zupełnie innym utworem, pod tytułem Jeden raz. Nikt nie spodziewał się sukcesu tej piosenki, ale ostatecznie to właśnie ona sprawiła, że album Nic nie boli tak jak życie stał się najlepiej sprzedającą się płytą w historii polskiej muzyki. No i oczywiście budki suflera. A teraz Kool & Gang za 11 minut południa, Radio Złote Przeboje.

0: stopni. Już dzisiaj na całym Podkarpaciu będzie ponad 30. W całym województwie obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. W takich warunkach rozpoczynają się wakacje. Rusza pierwszy letni weekend, a wraz z nim obozy i kolonie dla dzieci. W sumie na Podkarpaciu wypoczywać będzie 15 tysięcy najmłodszych. Nad ich bezpieczeństwem będą czuwać sanepid, WOPR oraz górscy ratownicy.
1: Mamy trzy stacje w tym roku, również będą one oczywiście całodobowo: Ustrzyki Górne, Sanok, Cisna do godziny 19. Jeżeli uda się na Połoninie być, to też będziemy.
0: Mówił naczelnik bieszczadzkich goprowców Kazimierz Szczurek. Bezpieczeństwo dzieci to także numer jeden w samym Rzeszowie, gdzie wystartowała właśnie budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Cały kompleks ma kosztować prawie 760 milionów złotych. Nowe obiekty zlikwiduje jedną z największych dziur na medycznej mapie województwa, dając małym pacjentom stały dostęp do specjalistów blisko domu.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
0: Stolica Podkarpacia tonie w słońcu. Termometry pokazują już 31 stopni. Wchodzimy w decydującą fazę dnia. Temperatura maksymalna w naszym mieście osiągnie dzisiaj 33 stopnie w cieniu. Jutro będzie 35 stopni, a w niedzielę około 40. Na całym Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Ograniczcie wyjścia na pełne słońce, używajcie kremów z filtrem i regularnie pijcie wodę.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
3: Popołudnie piątkowe, upalne, ale nie tak gorące, jak jutrzejszy dzień się zapowiada. Wszyscy o tym wiemy, że to będą rekordy. A w radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. z równie gorącego, a może nie aż tak, ale jednak gorącego lata Bad Boys Blue przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a za kilka minut jeszcze wrócimy do naszej rozmowy dzisiejszej leciutkiej, ponieważ dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego, wspominamy sobie, co my dostawaliśmy na koniec roku jako uczniowie, jakie książki najczęściej, ale nie tylko.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, podsumujmy sobie jeszcze i posłuchajmy o tym, jakie dostawaliśmy razem ze świadectwem najczęściej na koniec roku szkolnego nagrody w szkole. Najczęściej to była książka. No a wy dzwoniliście i jeszcze posłuchajcie, bo zawsze można liczyć na wasze genialne wspomnienia.
2: To było w klasie drugiej. Do świadectwa dostałam książkę Dzieci z Bullerbyn. Wcześniej jakoś tak nie lubiłam czytać lektur i nie byłam przekonana do czytania książek, a po przeczytaniu tej właśnie książki po prostu polubiłam lektury.

0: takim lekkim szokiem, ale takim bardzo miłym, a pan profesor Krystyna Głąb miała duże wyczucie.
1: No niesamowite wyczucie miała. Zawsze mogę liczyć na jakieś fantastyczne historie od was i dla ciebie w takim razie po tej pięknej historii nasza butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzięki za wszystkie telefony, bo już 14 minut po godzinie 12. Robota nie zając, a my sobie teraz posłuchajmy czegoś pięknego z 95 roku.
2: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
4: Wyjazd do Krakowa i...
5: Do Zatorlandu!
4: Do Zatorlandu?
5: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
4: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
5: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
6: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na

Shaking Stevens, rok 85. Teraz rok później The Stranglers, którzy łączyli brzmienie rocka, punku i nowej fali, nie stroniąc przy tym od syntezatorów, wydali kolejną płytę. W roku 86 właśnie pojawił się 9. ich album studyjny i znalazł się na nim przebój lat 80., w który zespół bardzo wierzył, ale ostatecznie nieco zawiódł ich oczekiwania. Always the Sun dotarło do 30. miejsca brytyjskiej listy przebojów i to było ich najwyższe miejsce. Nie był więc to tak wielki hit, na jaki liczył zespół The Stranglers. Wokalista grupy po latach wspominał w książce The Stranglers Song by Song, że wierzył w powodzenie utworu i że uważał, że mógłby on stać się równie popularny co Golden Brown, jeden z największych przebojów w dorobku tej formacji. My nie narzekamy, kochamy go po latach tak samo jak w 86 roku. Radio Złote Przeboje.

0: Trzy słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
2: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
4: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Dostaniesz coś za świadectwo?
21: No raczej. Rabat od Media Expert.
20: Wow, też chcę.
21: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
20: Mega.
22: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
24: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
25: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

Słuchajcie, Radio Złote Przeboje, przed nami Anna Pernille Kullersen, czyli Meja. Urodziła się w Szwecji i swoją karierę rozpoczęła na początku lat 90., dołączając do grupy dance popowej Legacy of Sound. W 96 roku zdecydowała się już na to, żeby śpiewać solowo i wydała debiutancki album zatytułowany po prostu Meja. No i jej przebój All About the Money zdobył całkiem niezłe recenzje. Chuck Taylor z Billboardu napisał tak: to utwór oparty na akustycznej gitarze, popowa melodia, która jest jednocześnie inteligentna, sprytna i wpadająca w ucho, to dojrzały pop od obiecującej artystki i każda nuta tego utworu krzyczy hit. Meja cały czas tworzy i bardzo chętnie komunikuje się ze swoimi fanami.

0: wracamy do 2026. Piątkowe popołudnie. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
14: Upalnie nie tylko na nizinach. Za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw. W weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Ostrzega Tomasz Zając z TPN.
15: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
14: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie. Nawet o 5 rano unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70, a olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej Mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
10: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki, doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
14: i teraz czekają mecz z Marokiem.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda.
13: Po południe mamy upalne i prawie bezchmurne. 28 stopni w okolicach Suwałki, Trójmiasta, a poza tym wszędzie ponad 30 stopni. W Warszawie na południu i zachodzie 33 stopnie. Teraz najgoręcej w Opolu.
12: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: To chociaż o deszczu sobie ponucimy razem z Jerry Halliwell, It's Raining Men. Dobrze, tak zacznijmy tę godzinę, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam na nasze kolejne chwile przy największych przebojach lat 80. i 90.

Santana i Rob Thomas i Smooth z roku 1999. To był dobry rok dla muzyki, także 10 minut po 13 słuchać Radia Złote Przeboje, a Santana tak kiedyś powiedział: mam dobrą radę dla wszystkich gitarzystów. Jedyne, za co ludzie was zapamiętają, to to, w jaki nastrój ich wprawiliście. Nie będą pamiętać szybkich solówek, palcówek, popisów, ale zapamiętają te trzy dźwięki, przez które dostali gęsiej skórki i łzy stanęły im w oczach. Nazywam to duchem, mówi Santana. Niektórzy nie wiedzą, jak grać z duchem, sercem i duszą. Jeśli dniami i nocami ćwiczysz szybką grę, to jest jak chodzenie na siłownię, żeby popisać się mięśniami. A teraz George Michael w Radiu Złotych.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Wyjazd do Krakowa i...
2: Do Zatorlandu!
1: Do Zatorlandu?
2: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
1: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
2: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
9: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
8: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
9: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, graniczna 1.

i przez L5. Dawkar.com. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Koniec roku szkolnego dzisiaj, a i w Radiu Złote Przeboje także kończy się rok szkolny i już od poniedziałku wakacyjnie u nas wiele zabaw i konkursów i świetne nagrody i niespodzianki, no i muzyka, która idealnie pasuje do lata i bilety i zaproszenia na muzyczne wydarzenia też będą. A przed nami księżniczka muzyki disco, która wciąż regularnie występuje też w tym roku, wykonując swoje największe przeboje z lat 80. w popularnych międzynarodowych festiwalach muzyki z tamtej epoki, występując obok innych legendarnych wykonawców, takich jak Samantha Fox czy Bad Boys Blue. A mówię o Cissy Catch w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgo.on.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundary!
3: Kto?
4: Wundary!
5: Wundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No, sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.

0: Karę.
1: Czy ty pamiętasz może jakąś książkę, którą w podstawówce dostałeś razem ze swoim świadectwem na zakończenie roku?
0: Hobbita, że podróż tej z powrotem. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale Hobbita dostałem, tak?
1: Nikt cię nie demoralizował socjalistycznymi książkami, tak jak mnie i wielu innych słuchaczy, bo ja na przykład mówiłam o tym, że dostałam Jak hartowała się stal, to podstawówkę.
0: Tak. Jezu, to dzisiaj to można pewnie na grubą kasę to zamienić, bo takiego Hobbita
1: mam
0: to
1: dalej.
0: Ci powiem, że ja bym się zastanowił.
1: No i takie różne wspomnienia dzisiaj z okazji zakończenia roku szkolnego. Zobaczymy, czy będą też po południu.
0: No, słuchajcie. Niczego nie mogę obiecać, niczego nie mogę zaprzeczyć. Trzeba się po prostu na własne łóżka kształtne przekonać. Jennifer Lopez, Ain't It Funny? It's

0: UB40 Can't Help Falling in Love i Radio Złote Przeboje, w którym zanim wrócimy do największych przebojów lat 80. i 90. wiadomości o 14, a w nich fałszywe mandaty za autostrady A4. Drodzy kierowcy, koniecznie ze mną zostańcie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
2: Za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: 26 czerwca, piątek. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
3: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju.

0: sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
1: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
0: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Maji Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
0: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Fręch zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Upały nie dadzą nam dzisiaj odetchnąć. Powyżej 30 stopni w prognozach właściwie wszędzie, a w weekend bardzo upalnie. Naprawdę trzeba na siebie uważać. Słuchajcie, no to skoro jest piątek, to jest program Rusz się. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Już za chwilę kolejna propozycja dla tych, którzy lubią wycieczki po najciekawszych okolicach, a takie miejsca zna najlepiej Piotrek Jaworski. Za chwilę go posłuchamy. Teraz posłuchamy Oscarowej Irene.

Piosenka adekwatna do pogody. Zespół Big Mountain już podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa zaśpiewał: żyje w kraju deportacji, który nie chce słyszeć o żadnej cywilizacji. A przypominam, że od tego czasu minęło już przeszło 8 lat. Stąsi w radiu Złote Przeboje. Od premiery tego Złotego Przeboju minęło już 45 lat i wcale się nie zestarzał.

0: auto promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub

0: do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Wyjazd do Krakowa i...
2: Do Zatorlandu!
1: Do Zatorlandu?
2: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
1: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
2: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból szyi po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
19: Media Expert.
20: Oszczędni tankują taniej.
21: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

0: Aha. Da, informacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz Piotrek Jaworski zabiera nas na wycieczkę.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy do Krynicy, tej górskiej. Jest mnóstwo powodów, żeby tam pojechać. Ja wybrałem ten, który przemówi do zmęczonych, którzy nie mogą się doczekać wakacji. Współcześnie na dancingach w sanatoriach gra się takie szlagiery. W Ciechocinku, Busku, Kołobrzegu to ciągle wielki złoty przebój, ale dawniej w takich miejscach grywało się inaczej.
3: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę.
2: Ruszamy do sanatorium Patria w Krynicy Zdroju, najsłynniejszego w II Rzeczypospolitej. Nie dzieje się tam nic, czego byście nie spotkali w każdym innym. Zabiegi, dancingi, romanse.
4: Wow.
2: Ale Patria to budynek wyjątkowej urody z fascynującą historią. Kiedyś mówiono o nim perła polskiego modernizmu. Częściej jednak mówiono o właścicielu, a był nim Jan Kiepura, wielka gwiazda, słynny tenor i aktor.
5: Usta milczą, serce śpiewa.
2: Patria powstała w latach 30. XX wieku. Była pensjonatem, do którego zjeżdżała z Warszawy cała ówczesna śmietanka. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, generał Wieniawa Długoszowski i oczywiście właściciel Jan Kiepura, który chętnie dla mieszkańców swojej ukochanej Krynicy śpiewał.
3: Blondynki.
2: Po wojnie Patrię przejęło państwo i wtedy powstało tu sanatorium. Poza tym nic się nie zmieniło. Słynni goście z Warszawy, wystrój wnętrz, marmury, bale i trzymane w głębokiej tajemnicy romanse.
1: Ruszcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
19: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
18: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
20: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje kilka dni temu uświetnił otwarcie prezydenckiego centrum Baracka Obamy. Śpiewał, a to śpiewanie połączył ze wspomnieniami pierwszego spotkania panów gdzieś sprzed ponad dwóch dekad. Wiem, że kandydujesz na senatora, ale chciałbym, żebyś został prezydentem, miał wtedy powiedzieć Stevie Wonder. Madonna.

0: True Blue i Madonna w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale również dziś inny hit. Hit rozgrywek grupowych mundialu o meczu Francja-Norwegia. Więcej o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
7: Zaraz, co ty tam robisz?
8: Sąsiadki podglądasz?
6: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
7: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 26 czerwca. Wiadomości.
14: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
15: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
14: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
16: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
14: Więcej od nich, 5 goli ma tylko Leo Messi.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
17: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Dzisiaj o 20:00 parking przy hali pod promie eksploduje energią. Startuje koncert główny Europejskiego Stadionu Kultury. Na początek Pektus i Małgorzata Bocia, potem legendarne koncerty kolektywów Bowska. Połączy siły z Jerry High z Ukrainy, Mary z Polski rozkręci show z gruzińskim Tamadą, a Ralf Kamiński wkroczy na scenę z duetem Forial. Z kolei w kinie Helios dziś premiera filmu Zaproszenie. Wzorowe małżeństwo, idealny dom, wszystko pęka, gdy zapraszają na kolację nowych sąsiadów. Niewinna rozmowa staje się niebezpieczną grą, sekrety wychodzą na jaw, a w rolach głównych zobaczycie genialnego Edwarda Nortona i zmysłową Penelope Cruz. Jutro natomiast od rana meldujemy się na rzeszowskich bulwarach. O 9:00 rusza charytatywny Feed Day. Rozciągamy się na jodze, wyciskamy 7 poty na pilatesie i robimy coś wielkiego. Pomagamy 5-letniemu Kacperkowi w walce z chorobą.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Pogoda.
13: Bardzo dużo słońca w całej Polsce i bardzo upalnie, wręcz niebezpiecznie, o czym przypominamy, a w weekend będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj wszędzie powyżej 30. Od poniedziałku ruszamy z wakacyjnym programem specjalnym w Radiu Złote Przeboje. Jak w związku z tym wygrać 1000 złotych? Okrągły 1000. To właśnie powiem wam za chwilę. Jerzy Telesiński.

Colby Calais, fenomen naszych czasów, zaczęła śpiewać w wieku 11 lat. Inspirowała się piosenką Killing Me Softly, Fugees. No a potem wzięła udział w amerykańskiej wersji Idola. Tam akurat poszło jej średnio. Za to single Bubbly, którego posłuchamy, umieszczony na jej profilu na MySpace, odsłuchano ponad 42 miliony razy. No i wtedy to się zaczęło na całego.

0: ta promocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Wyjazd do Krakowa i...
9: Do Zatorlandu!
8: Do Zatorlandu.

0: Zatorlandu?
1: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
2: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
1: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z hobuściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

Virtual Insanity to Jamiroquai, ale po co ja wam to mówię? Przecież znacie największe przeboje lat 80. i 90. nie gorzej niż ja. 1000 zł do wygrania. Od poniedziałku zaczynamy wakacyjny, specjalny, z myślą o was robiony program Radia Złote Przeboje, a w jego ramach codziennie będziemy dorzucać 1000 zł na wasze urlopowe przyjemności. Jak je wygrać? Jak wygrać kasę? Na złoteprzeboje.pl szukajcie hasła Zabierz złote na wakacje. Powodzenia!

0: są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
1: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
0: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
1: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
2: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Reklama.

0: Richard Marx, Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje, w którym wiemy, do godziny 18 jeszcze trochę czasu zostało, ale program się już przygotowuje, już się piecze, już się tworzy, a tworzy go Mariusz, który będzie z wami po 18. Witam cię serdecznie. Co tam szykujesz?
1: Dzień dobry, dzisiaj po godzinie 18. Oj, będzie się działo, ponieważ dowiecie się, w jakich piosenkach Shania Twain używa sarkazmu i ironii, to po pierwsze, a po drugie też warto czekać do godziny 18, bo dzisiaj szansa na bilety na koncert Bez Prądu Beaty Kozidrak w Lublinie.

0: czerwone korale i bratanki w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 16. Już za chwilę w wiadomościach o tym, że chcą dobrych relacji z Polską, mówią ukraińskie władze. Więcej na ten temat już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Palisz? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
1: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 26 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla pięciu podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. Siedmiu napastników zaatakowało sześciu obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
7: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała siedmiu uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty pięciu z nich. Dwóch ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
6: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
8: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
6: A co na to sami właściciele czworonogów?
9: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
10: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
6: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie dwa maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
12: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Mieszkańcy Baranówki, szykujcie kocyki i leżaki. Już jutro startują dni waszego osiedla, wraz z nimi hollywoodzkie kino pod gwiazdami. O 21:00 zielony skwer przy ulicy Starzyńskiego zamieni się w plenerową salę kinową. Zobaczycie przezabawną rodzinną animację Zwierzaki na zakręcie. Wstęp wolny. Sobota upłynie też pod znakiem potężnych maszyn. Muzeum Techniki i Militariów przy Kochanowskiego świętuje 15-lecie w programie przejażdżki zabytkowymi autami, kursy retroautobusem po mieście, wystawa pojazdów wojskowych i pokazy grup rekonstrukcyjnych. innych, a w niedzielę o 16 Rzeszowski Rynek i Skwer Kultury całkowicie zmienią swoje oblicze. Czas na Mimikrę, czyli niezwykły performance taneczny w formule Silent Disco. Twórcy wciągną Was w ciche, hipnotyzujące i wspólne doświadczenie, jakiego jeszcze nie przeżyliście.
11: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Pogoda.
5: W zdecydowanej większości Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Najgoręcej dziś właściwie absolutnie wszędzie. Tylko w Suwałkach szansa na to, że termometry nie będą pokazywać aż 30 stopni, ale bardzo blisko.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Upał w samochodzie. Kilka słów na ten temat dzisiaj w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński. Dzień dobry w piątek.

Dave Stewart opowiedział kiedyś historię powstania Here Comes the Rain Again. Przyznał, że jest w ogóle świetny w tworzeniu melancholijnego nastroju w swoich piosenkach. Utwór zaczyna się mieszanką akordów, co stanowi, jak podkreśla kompozytor, trochę dziwny kurs. Piosenka powstała w pochmurny dzień w hotelu Mayflower, kiedy nad Nowym Jorkiem przeszła ulewa, a muzycy wpatrywali się w okno. Annie zaczęła spontanicznie śpiewać Here Comes the Rain Again i to było wszystko, czego potrzebowaliśmy, wyjaśnił Dave Stewart. Spoglądam na zegar. Słuchajcie, najwyższa pora na Edytę Bartosiewicz.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl+.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę.
6: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega.
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2020 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, w którym kilka słów dla kierowców a propos upału.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Jeśli chłodzisz się klimatyzacją w samochodzie, to również trzeba z nią postępować ostrożnie. Nastaw ją tak, żeby organizm nie był narażony na zbyt duży szok termiczny w czasie wysiadania. Różnica między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz nie powinna przekraczać 5 do 8 stopni Celsjusza. Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. No i pamiętaj, że tak wysokie temperatury stanowią duże obciążenie dla organizmu. Są zagrożeniem dla wszystkich, ale istnieją grupy bardziej narażone. To szczególnie osoby starsze i chore, małe dzieci i kobiety w ciąży.
1: Dobrze wiedzieć.

0: cost down.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibizę w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
11: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
10: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
11: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
12: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto!
14: Aflofarm.
15: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra!
16: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Oszczędni tankują taniej.
18: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Zaczyna się robić tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast i na drogach prowadzących do kurortów. Utrudnienie na A2, odcinek Łódź-Łowicz w kierunku Warszawy. Zderzenie 4 samochodów osobowych. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienie jeszcze może potrwać co najmniej do 17, pewnie trochę dłużej.
19: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
21: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

uwaga, fani Manamu. 3 lipca ponownie w sprzedaży płyta Derwisz i Anioł, która była pamiętnym otwarciem nowego rozdziału w historii zespołu. Dwupłytowa reedycja tym razem rozszerzona będzie o alternatywne wersje wybranych utworów i o zapis koncertu z Łodzi z 92 roku. No...

0: Small Town Boy i Bronski Beat w Radiu Złote Przeboje, w którym i dzisiaj, i przez cały weekend grać wam będziemy największe przeboje lat 80. i 90. Tak będzie też przez całe wakacje. O tym, jakie zmiany czekają szkoły po wakacjach, a kilka ich będzie, powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Twój dzień może być piękniejszy, a poranna kawusia jeszcze smaczniejsza. Włącz Radio Złote Przeboje. Uruchom kreatywność. Bądź szczery i zgarnij 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i wygraj. Zgłoszenia przyjmujemy na złoteprzeboje.pl. Autorów najlepszych propozycji ozłocimy już w poniedziałek o 9.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka, wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Słuchacie nas w piątek, 26 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
15: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
14: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujące od września zakaz. zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
16: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tym zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
14: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiayą Suwankiayu, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków, początek turnieju w poniedziałek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Upały wszędzie, wszędzie bardzo dużo słońca, a w większości Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. W weekend jeszcze upalniej. Szeroko uśmiecham się do tych, którzy właśnie zaczęli weekend z Radiem Złote Przeboje. Dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze są w pracy, i dla jednych, i dla drugich. Mam największe przeboje lat 80. i 90. Nazywam się Jerzy Telesiński, a to jest grupa, która nazywa się AHA.

No i mamy rok szkolny z głowy. Ciekawe, ilu młodzianków zaśpiewa swoim młodziankom, chcę ci powiedzieć I love you, w te wakacje. To piękna wizja, prawda? Trzymam kciuki za wakacyjne miłości i gram Atomic Kitten i przypominam, że z tymi młodziankami to też nie ma co przesadzać. Miłość wakacyjna może się przytrafić każdemu.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1000

0: 999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Tom Jones w lipcu w Operze Leśnej. No, zapewne znowu udowodni, że wiek to tylko cyferki. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie. Nadal niezależnie od cyferek oczywiście grupa The Below.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.

0: produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, Wesele Krzemienickie, Żytnioki Śląsk, Spichlerz Kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gckTrzebownisko.pl.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99.

0: każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Kolizja czterech samochodów na A2 pod Poznaniem. Odcinek Poznań-Komorniki, Poznań-Luboń w stronę Warszawy. Dwie osoby zostały ranne. W stronę Warszawy ruch jest mocno utrudniony. Potężny wypadek pod Wrocławiem. 5 osób rannych, zderzyło się 5 samochodów osobowych. Odcinek Wrocław-Zachód, Wrocław-Lotnisko. Zablokowany kierunek w stronę Warszawy.
2: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Weźmy przykład z grupy Lombard, która namawia nas do tego, żeby przeżyć to samemu, na własne uszy spotkanie z Mariuszem Stelmaszczykiem po godzinie 18. No okej, do tej 18 jeszcze trochę czasu zostało, ale zwarty i gotowy Mariusz jest już z nami. Witam serdecznie, będą bilety, będą opowieści, co będzie w ogóle?
1: Będzie też mnóstwo świetnej muzyki, chociaż jeszcze nawiązując do piosenki Lombard przeżyj to sam, to myślę, że to jest taka piosenka dla mnie bardzo osobista przez ostatnie tygodnie, bo tak wyglądają moje noce, kiedy sam oglądam mecze piłkarskie.
0: Ja nie dołączam zdecydowanie, nie jestem wielkim fanem, ale fanem biletów na ten koncert, który dzisiaj masz,
1: tak jest.
0: Jestem. Co to za koncert?
1: Koncert Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Lublinie, ale szczegóły to po 18. Yeah!

0: Ileż to w głowie pojawia się wspomnień, kiedy słyszę tę piosenkę, zwłaszcza jeśli wraca do czasów szkolnych. Spice Girls Wannabe w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. No i za chwilę cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, a tam między innymi czeka na was Sting i zespół The Cranberries.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Kolenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczni i celowy związek gmin. Regulamin na szkło mastgoon.pl.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Reklama.
9: Piątek, godzina 18. Czas na sport w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Magdalinet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Maich Falińskiej będzie Manan Chaya Savankieł. Ponadto Iga Świątek, Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Frank z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei MT Melsungen i Vardar Skopje.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Pogoda.
14: O pogodzie, jaką mamy za oknem, no to swego czasu pisał sam Julian Tuwim. A więc ów, jak gorąco. I taki weekend się zapowiada. Powyżej 30 stopni praktycznie w całym kraju. O deszczu nawet nie ma co marzyć.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Minęła godzina 18, piątek, Mariusz Estelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj będzie szansa na bilety na koncert. Dokładnie jaki koncert i gdzie? No to szczegóły za parę chwil, ale już teraz mogę zdradzić, że gram dla Was zespół Kombi. Słodkiego, miłego życia. Dzień dobry wieczór raz jeszcze.

Ależ tego się przyjemnie słucha podczas tego piątkowego wieczoru, a więc Sting, Englishman in New York w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wakacje się w zasadzie już rozpoczęły, dzisiaj koniec roku szkolnego, więc też ten czas wakacyjny możecie sobie umilić. W jaki sposób? Otóż mam dla Was wejściówki na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na dziedzińcu na zamku w Lublinie 31 lipca, więc jeśli chcielibyście wysłuchać największych przebojów Beaty Kozidrak właśnie w takiej wersji bez prądu, no to mam dla Was zadanie. Wybierzcie jedną piosenkę Beaty Kozidrak albo bajmu, którą sami zabralibyście na wakacje na bezludną wyspę i wyjaśnijcie dlaczego. Proszę dzwonić i się nagrywać. 2 2 4 4 3 0. Czekam na Was. No i też w międzyczasie gram dla Was The Cranberries. Dajcie głośniej.

0: Suzy Quattro i Chris Norman, a więc w Radiu Złote Przeboje piosenka o miłości z końcówki lat 70., która swego czasu stała się przebojem i wiralem także na TikToku. Jak nie macie, to zapytajcie swoich dzieci, no bo chodzi o remiks tej piosenki w wykonaniu producenta o pseudonimie Cyril. A my natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 1997, kiedy to swoje płyty m.in. wydali Edyta Bartosiewicz, Dziecko, Kazik, 12 groszy, czy też grupa Backstreet Boys wydała Backstreet Back. Również w 1997 roku ukazała się piosenka Shania Twain That Don't Impress Me Much.
1: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
0: Numer wydany na płycie Common Over, piosenka łączy tutaj styl country i popu. Jest tu też sporo sarkazmu i ironii, ponieważ Shania kpi tutaj z mężczyzn mających zbyt wysokie mniemanie o sobie ze względu na swój wygląd czy też status. No to wsłuchajmy się w ten kawałek. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Shania Twain w radiu Złote Przeboje podczas tego już do wakacyjnego wieczoru, chociaż szczerze mówiąc, jak patrzę na to, jaka będzie temperatura podczas weekendu, to w sumie o tym weekendzie specjalnie myśleć nie chcę, ale na szczęście są Złote Przeboje, jest radio Złote Przeboje i tej świetnej muzyki lat 80. i 90. nie zabraknie, niezależnie od tego, czy jest minus 40 czy plus 40, dlatego już za chwilę Ricky Martin, mam też dla was zespół Bajma.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama. Złote przeboje w drodze.
11: Zaczynamy wakacyjne wyjazdy tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast, a do tego gorąco. Pijmy wodę, używajmy klimatyzacji, to pomaga w koncentracji, bo mamy wypadki. 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia, 5 osób zostało rannych. Zablokowana jest droga w stronę Warszawy. Służby zalecają objazd, utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
10: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Jak taki człowiek popatrzy na teledyski Ricky Martina, to sam chciałby tak tańczyć jak on, no bo w rzeczywistości, przynajmniej u mnie, wychodzi to zgoła inaczej. Ricky Martin, Maria w Radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, cały czas przypominam, że macie szansę zgarnąć bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na Dziedzińcu Zamku w Lublinie 31 lipca i mam dla Was wejściówki, tak jest, i pytanie również, które do Was wysyłam. Powiedzcie mi, jaką to jedną piosenkę Beaty Kozidrak bądź Bajmu zabralibyście ze sobą na wakacje, dokładnie na bezludną wyspę. 2 2 4 4 3 0. Czekam i gram. Bajm, Biała Armia.

0: Tego naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się słucha podczas tego piątkowego, wręcz upalnego, gorącego wieczoru. Swoją drogą, może macie jakiś sposób, żeby jakoś przetrwać ten nadchodzący weekend. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dzisiaj, przypominam, szansa, żeby zgarnąć bilety. Bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie. Ten koncert odbędzie się na dziedzińcu zamku w Lublinie, dokładnie 31 lipca. A pytanie dotyczyło tego, jaką piosenkę Beaty Kozidrak bądź też Bajmu zabrałbyś ze sobą na wakacje, bądź zabrała na bezludną wyspę. Też jak najbardziej tak. Halo, halo?
1: Ja bym wybrał piosenkę Bajmu Jezioro Samotności, dlatego że tą piosenkę zawsze mi kojarzy, jak jechałem na studia i zawsze puszczaliśmy sobie ją z moją wtedy dziewczyną o 20:00, wtedy ja już wyjeżdżałem na studia i tą piosenkę zawsze puszczaliśmy, tak przy tym tak płakaliśmy sobie, że się musimy na 3 tygodnie oddać. Dlatego to ja bym wybrał. Tak, piosenka mi się najbardziej gdzie kojarzy z twoim Bajmu. Dziękuję.
0: A proszę, taka romantyczna historia, więc musi być nagrodzona, dlatego bilety na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie 31 lipca są twoje. A w Radiu Złote Przeboje już teraz zostajemy w klimacie takim wakacyjnym. Zdecydowanie tak. Zespół Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki Śląsk, spichlerz kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
5: Reklama. Na zegarach 19, piątek, czas na sport i pogodę na weekend.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś mundialowy hit Francja-Norwegia. Stawką będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. O 21:00 zagrają także Senegal z Irakiem. W nocy natomiast o 2:00 zagrają Urugwaj z Hiszpanią i Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. O 5:00 Egipt z Iranem i Nowa Zelandia z Belgią. PZPN zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech podejmie Górnika ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP.
5: Pogoda. Jeśli chodzi o ten weekend, no to pamiętajcie, żeby pić wodę i też nasmarować się odpowiednim filtrem, bo będzie grzało, będzie mnóstwo słońca, zwłaszcza w niedzielę. Temperatury mogą dobijać nawet 40 stopni. Godzina 19 minęła, piątek, no i w zasadzie wakacje rozpoczęte, więc mam nadzieję, że w dobrych humorach słuchacie Radia Złote Przeboje, bo będzie czego słuchać dzisiaj. Mam dla was Bonnie Tyler, elektryczne gitary, ale wcześniej kawałek, który każdy z was na pewno będzie nucił. Mamma Mia, Abba.

0: piosenka, oj, adekwatna do dzisiejszego dnia, więc elektryczne gitary dzieci wybiegły w radio złote przeboje. A już teraz posłuchajcie Kuby Sienkiewicza, jak wspomina koncert Erika Claptona.
1: Eric Clapton w sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy macie jakiś swój ukochany, pamiętny koncert? No to śmiało możecie się dzielić i dzwonić 2-2, 4-4 i 3-0. Natomiast teraz już w radiu Złote Przeboje Bonnie Tyler.

No Mercy, Where Do You Go podczas tego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a proszę Państwa, już jutro po godzinie 18:00, z racji tego, że zbliża się weekend, program Czas Gwiazd, więc we własnym imieniu mogę Wam zaproponować to, że jutro pojawi się tematyka Eurodance. Więc jeśli kojarzycie takie kawałki jak ten przed chwilą Be My Lover zespołu La Bouche i chcielibyście się dowiedzieć, jak on powstał, no to jest taka szansa jutro. A jeśli na przykład znacie tego pana, czyli doktora Albana, i chcielibyście się dowiedzieć, czym oprócz muzyki też w przeszłości się zajmował, no to odpowiedzi jutro po godzinie 18:00 w Radiu Złote Przeboje. A teraz Down Under, dajcie głośniej.

Patricia McNeil w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a za chwilę m.in. zespół Wilki i Robert Gawliński zdradzi wam i opowie, jak zdobył pierwszą gitarę w swoim życiu.

0: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgo.on.pl.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej! Rabat od Media Expert!
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Reklama.

0: Oj, można się pobudzić i rozbudzić podczas tego leniwego, piątkowego, upalnego wieczoru One Night in Bangkok. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje posłuchajcie, jak Robert Gawliński wspomina swoją pierwszą gitarę.
1: Dziadek kupił mi pierwszą gitarę i w ogóle dziadek...
2: Zaprosił jakiegoś swojego kolegę jeszcze, żeby...
1: Zaprosił swojego takiego serdecznego kolegę, w ogóle kumpla, takiego kumpla od wędkarstwa. No, razem mieli obok siebie stawki i łowili po prostu rybki. I on, o, to był facet wykształcony muzyk i gitarzysta. No i przyniósł mi gitarę, wspaniałą jakąś gitarę, taką włoską czy hiszpańską, w ogóle klasyczną. I to już starszy pan mówi, ja już właściwie nie gram, mam jeszcze jedną w domu. To była bardzo droga gitara i dziadek ją kupił. Chyba nawet nie zdawał sobie przedtem sprawy z tego, ile ona kosztowała, no bo to była bardzo dobra gitara lutnicza, wiesz, takie piękne rzemiosło. Mistrzowski taki wykon. No i a ja w ogóle, wiesz, tam nie za bardzo wiedziałem. On przychodził, uczył mi jakieś klasyki takiej, wiesz, tam nie szło mi to. Bardzo mi to nie szło. I
2: ale dopiero mi... Gitara się przydała.
1: I powiedziałem dziadkowi, dziadek, sprzedaj, a oddaj mu tą gitarę, niech on ci odda pieniądze, bo to nie wyjdzie. Żałuję, bo do tej pory bym grał na tej gitarze, przypuszczam.
0: A my słuchamy już teraz Roberta Gawlińskiego i zespół Wilki na zawsze i na wieczność.

0: takich numerach człowiek już wie, że zbliża się weekend, no i zaczynają się wakacje. M People Moving On Up w radio Złote Przeboje. A my zaglądamy do roku 1980. To wtedy odbyła się premiera serialu Dom oraz też serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Rozpoczął się również pierwszy festiwal w Jarocinie, a Czesław Miłosz otrzymał literacką nagrodę Nobla. Z kolei Czesław Niemen wydaje album Postscriptum.
1: Dziwny jest
0: Natomiast w tym samym roku po raz pierwszy usłyszeliśmy także ten kawałek. A więc Bombay Dance Band, Son of Jamaica. Kawałek, który opowiada o pragnieniu małego chłopca, który po obejrzeniu buntu na Bounty chce bardzo odwiedzić Jamajkę. No a w tekście też wspomina Marlona Brando, odnosząc się do wersji filmu z 1962 roku. No a podczas swojej wizyty zakochuje się w kobiecie i przysięga, że wróci, by z nią być. No to posłuchajmy tego naprawdę wakacyjnego kawałka. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Twój dzień może być piękniejszy, a poranna kawusia jeszcze smaczniejsza. Włącz Radio Złote Przeboje. Uruchom kreatywność. Bądź szczery i zgarnij 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i wygraj. Zgłoszenia przyjmujemy na złoteprzeboje.pl. Autorów najlepszych propozycji ozłocimy już w poniedziałek o 9.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kolejne mecze Mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Godzina 20 minęła, cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, Mariusz Estermaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Jankiem Borysiewiczem, z którym powspominamy lata 80., ale wcześniej Perfekt, chcemy być sobą.

0: Tak właśnie brzmią lata 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. A już teraz, jak o latach 80. opowiada Jan Borysewicz z Lady Punk. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, i którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zamocami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także no wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz czas na Freddiego Mercurego.

0: Zasłuchani, ja myślę, bo tak brzmi Radio Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili czas na spotkanie z Jankiem Borysiewiczem z Lady Punk, który opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: wszyscy też byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda?
1: Tak.
2: Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak, ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: A do Janka Borysiewicza jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Big Day, w dzień gorącego lata.

Uwielbiam ten kawałek, który potrafi umilić czas zarówno w domu, jak i za kółkiem. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Natomiast proszę Państwa, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi Obywatel GC, będzie grupa Roxette oraz też o swoim filmie biograficznym opowie Jan Borysewicz z Lady Punk.

0: reklama.
1: Lawenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę, od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda, nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Obywatel GC, nie pytaj o Polskę w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o nadchodzącej premierze filmu o nim samym.
1: Będzie właśnie od narodzin do 83 roku,
2: tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
2: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
2: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc...
2: Okay. Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
2: Okej, żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: Zatem czekamy na film, a w Radiu Złote Przeboje już teraz Sandra.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Reklama. Godzina 21 minęła, piątek, Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że godnie wyjdziemy w ten weekend, ponieważ mam dla Was budkę suflera, Backstreet Boys, Madonna, a wcześniej kawałek, który każdy będzie mógł teraz nucić, a Serehe, Last Ketchup.

Ciebie kawince Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, zbliżamy się do weekendu. Tak jest, jutro w sobotę po godzinie 18:00 nowy odcinek programu Czas Gwiazd, w którym mogę akurat powiedzieć, że na pewno pojawi się tematyka Eurodance. Tak jest, więc jeśli jesteście fanami na przykład tej piosenki... Chcielibyście się dowiedzieć, kto tak naprawdę śpiewał piosenkę Read of the Night, no to na pewno odpowiedzi pojawią się jutro po godzinie 18:00. Podobnie też będzie w przypadku na przykład doktora Albana, Gali, a także zagości jutro na antenie Radia Złote Przeboje Skatpan, więc jutro naprawdę bardzo, bardzo godne wejście w weekend. Jutro po godzinie 18:00 Czas Gwiazd w Radiu Złote Przeboje o muzyce Eurodance. No a teraz dajcie głośniej, bo mam dla was CC Catch.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

naturalny kawałek, taki płynący, trochę leniwy, jak ten upał, który mamy za oknem. Bardzo, bardzo to pasuje. Demono, statki na niebie w radiu Złote Przeboje, a za parę chwil każdy z was będzie mógł zrobić głośniej, ponieważ mam dla was Marka Jackowskiego, a także Robiego Williamsa. No a teraz dajcie głośniej I Will Survive. To jest kawałek idealny na piątkowy wieczór.

0: Robbie Williams w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili posłuchajcie, jak Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar wspomina Marka Jackowskiego i Manam.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem, wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 18:00. Miłego wieczoru i weekendu, i wakacji.

0: Awenda za szkło? Wchodzę w to! Już w tę sobotę od 9 do 12 na stadionie LKS Błażowianka wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Od 9 do 12 lub do wyczerpania zapasów. Zaprasza Rekopol. Jesteśmy eko oraz ekologiczny i celowy związek gmin. Regulamin na szkło.mastgoon.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money? Nowe.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
3: To jest weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym prezentujemy Wam najciekawsze muzyczne historie naszych gwiazd. To już teraz gorąco zapraszam na spotkanie z Patrycją Markowską, z którą rozmawiać będzie Tomek Brel.
2: Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
4: No moi drodzy, to jest prawdziwy obłęd, jacy wspaniali goście ostatnio nas odwiedzają. Proszę bardzo, Patrycja Markowska, dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, bardzo mi miło, Tomku.
4: A jak mnie miło, jak ja tęskniłem.
5: Właśnie nawzajem, naprawdę. Wiesz, spotkać się z dziennikarzem, który zawsze ma nie tylko wiedzę, słucha dźwięków, kocha dźwięki i jeszcze do tego ma taki, wiesz, wdzięk i doświadczenie. Nie chcę ci słodzić, ale naprawdę to jest zawsze wielka przyjemność z tobą rozmawiać. Dziękuję ci.
4: Po tym wstępie to właściwie to możemy się rozejść.
5: Dziękujemy państwu.
4: Dziękujemy.
5: Do widzenia.
4: Słuchaj, skoro sobie tak słodzimy, Patrycja Markowska wygląda jak zwykle doskonale, doskonałe samopoczucie, błysk w oku. Tak się zastanawiam, czy to życie osobiste, czy też zawodowe powoduje u ciebie taki błysk w oku ostatnio?
5: Zawsze to się u mnie, wiesz, przeplata, to życie zawodowe z prywatnym. Tutaj w tym wypadku ma ogromny wpływ, bo wiesz, jakby feromony, to, że pojawiło się uczucie w moim życiu, że wyszłam z jakichś takich zakrętów, bardzo wpłynęło na charakter płyty Obłęd, na teksty. Na pewno to, że wiesz, mój mąż, już mogę tak powiedzieć pierwszy raz w życiu zresztą, co mi sprawia ogromną przyjemność, kocha muzykę elektroniczną, więc trochę mnie wciągnął w ten świat, chodziliśmy na takie koncerty razem i wiesz, nie od początku oczywiście pomyślałam sobie, że tak mocno się zainspiruję tymi brzmieniami, ale rzeczywiście tak się stało, więc wiesz, wszystko co w życiu sprawia, że jest takim wektorem do tego, żeby taką inspiracją, żeby zacząć tworzyć, przekładać te swoje doświadczenia na muzykę, jest dla mnie mega cenne, bo taką najgorszą myślą zawsze, wiesz, jak zdmuchuję świeczki na torcie, to sobie myślę, żeby mieć pomysły na muzykę, żeby się rozwijać, żeby nie mieć jakiegoś... wiesz, tak jak artyści czasami cierpią na brak weny twórczej i to by mnie bardzo bolało. Lubię po prostu ten proces twórczy. On mnie nakręca, więc to tak jedno nakręca drugie.
4: Mhm. I to wszystko słychać. Nowa płyta, nowy singiel Obłęd. Słuchaj, ja pamiętam, jak to mówiłeś w jakimś wywiadzie, że graliście ten utwór przedpremierowo na koncertach jako zapowiedź zmiany i tego, że idzie nowe. Tak. Czyli co, taka premiera przedpremierowa miała miejsce?
5: Tak. Tak. I to wiesz, to pierwszy raz w życiu to zrobiliśmy, bo mi się tak zawsze wydawało, wiesz, tak byłam nauczona, że singiel gra się na żywo wtedy, kiedy on jest już wypuszczony w eter, kiedy można go posłuchać w radiu, w internecie. I to mój gitarzysta Krzysio namówił mnie, mówi, Patrycja, mówi, grajmy, pokażmy, że idzie nowo, niech ludzie czekają na tę płytę. I reakcje były, wiesz, przeróżne, bo po prostu od... tego, że na przykład ludzie stali i trochę, wiesz, jakiś koncert plenerowy, publiczność nie zawsze taka, która, wiesz, zapłaciła za bilety i wie, czego się spodziewać, no to niektórzy stali po prostu wryci, w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Niektórzy fani reagowali bardzo emocjonalnie, że Boże, jakie piękne dźwięki, jaka nowość, wiesz, było czuć po prostu, że coś się pojawia nowego, coś świeżego. I to jest fajne, wiesz, bo ja nie miałam za wiele numerów w repertuarze takich transowo-sensualnych. Takie było Alter Ego, to była taka zapowiedź też tego, że z zespołem nas ciągnie do takich klimatów, ale nie poszliśmy w to całościowo, a dopiero płyta Obłęd jest taką płytą, gdzie my po prostu pozwoliliśmy sobie totalnie na taką wolność. Już w ogóle się nie sugerowaliśmy tym, co będzie singlem, co jaka czasówka do radia, tylko żeby po prostu dać taką wolność. Oczywiście potem powstawały takie radio edits, wiesz, robiliśmy te skrócone wersje, ale tworząc płytę w ogóle się tym nie sugerowaliśmy.
4: Czyli ty już jesteś na takim etapie, że robisz co chcesz.
5: Wiesz co, tak się łudzę może przynajmniej, że tak jest, ale wiesz, to trochę tak, w sensie takim, że pomyślałam sobie, wiesz, jak nie teraz, to też kiedy. Mhm. Wydaje mi się, że wiesz, łatwiej też jest upływ czasu znosić, kiedy wiesz, że masz coraz więcej do powiedzenia, że jest coraz więcej takiej świadomości. Wiesz co, ja nigdy, Tomek, też tak nie brałam udziału w aranżacjach, w produkcji płyty. Zawsze zostawiałam to producentom, muzykom i brałam czynny udział w pisaniu tekstów, czy czasami sobie tworzyłam, wiesz, swoje linie wokalu, ale nigdy nie miałam tak czynnego udziału w tym całym procesie od A do Z. Myśmy naprawdę znowu to było to, co przy płycie Alterego, pojechaliśmy w góry i po prostu tworzyliśmy te piosenki razem od A do Z. I to jest ekstra, mieć takie uczucie, że wszystko się rodzi na twoich oczach. I, no i nagraliśmy tę płytę na setkę, co jest dla mnie naprawdę też niesamowite, bo brzmi nowocześnie ta płyta. My naprawdę graliśmy take'i tej płyty, wiesz, na żywo.
4: Słuchaj, o tej setce jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, no ale ponieważ mężczyźni są wzrokowcami, to tak, ja pooglądałem teledysk i z tego, co widzę, to był kręcony gdzieś w jakichś dalekich, ciepłych krajach.
5: Tak.
4: Czy to są te zmiany, czy postanowiliście po prostu połączyć przyjemne z przyjemnym i nakręciliście teledysk na Bali?
5: Tak. Wiesz co, szukałam w ogóle od początku. Dla mnie są niezwykle ważne teledyski. Przyznaję to. Ja może naprawdę dlatego, że skończyłam szkołę o takim profilu filmowym, ale dla mnie teledyski zawsze powinny po prostu oddawać ducha muzyki i jeszcze być taką wartością dodaną, a nie czymś, co no dobra, trudno już, jak musimy zrobić klip, bo też znam takie podejście artystów, że te klipy po prostu nie przywiązują wagi do szczegółów. Ja szukałam przy tej płycie przede wszystkim kolorów. Szukałam tego, żeby wszędzie pojawiała się magenta, czerwień. To jest kolor tej płyty. I od początku, od pierwszego numeru Miłość, Wiara, Nadzieja, który, wiesz, powstał w Berlinie, poprzez karminowy, który nakręciła Marysia Sadowska w hotelu, ten kolor karminowy pojawia się dopiero w połowie piosenki. Przez właśnie Obłęd, nakręcony na Bali, to wszystko miało być duszne klipy, niepokojące, ciemne. I tak też się stało. Chciałam, żeby to było takie bardzo sensualne, łobuzerskie. No jestem bardzo zadowolona z efektów, bo powiem ci, że to też w polskim show biznesie jest tak, że przynajmniej ja tak mam, że tych budżetów nie ma jakichś takich, wiesz, wielkich. Ja sobie wyobrażam, jak Beyoncé, czy nie wiem, Krystyna Aguilera kręcą klipy, no to pewnie inaczej to się odbywa. No tutaj jest zawsze takie trochę szycie, żeby to się wszystko spięło, żeby efekt był wow, ale żeby te koszta, wiesz, nie, żeby był sens po prostu tego, żeby to się zapięło jakoś, żeby Warner, który wydaje tę płytę, nie oszalał tam, jak przyjdą, wiesz, rachunki.
4: Rachunki te.
5: Tak, więc wiesz, z jednej strony to jest obciążające, a z drugiej strony niezwykle też inspirujące do takiej pracy, żeby kombinować, żeby... Aha. Sobie radzić.
4: Teledysk był kręcony na Bali. Powiem ci szczerze, zawsze mnie intrygowało, jak to wygląda ze strony praktycznej. Czy na Bali to był jakiś taki czarter, czy rejsowo, czy jachtem? Jak piękni młodzi i bogaci dostają się na Bali, żeby nakręcić teledysk? Nie,
5: to wiesz co, ja tam normalnie w zwykłej klasie, z nóżkami podkulonymi, i to śmieszna była tylko sytuacja, bo jak wracałam, ostatnie jakieś zdjęcia kręciliśmy, mieliśmy dużo przygód, bo to ci zaraz o tych przygodach zresztą mogę opowiedzieć, ale o nich było zresztą głośno w internecie. Ale zasnęłam, wiesz, a mam czasami po pracy problemy z zasypianiem i nie zapomnę tej sytuacji, że tak błogo zasnęłam i czuję, że ktoś mnie szarpie. I taka postawna, nie wiem, czy pływaczka jakaś norweska, po prostu szarpie mnie za ramię, żebym natychmiast ten fotel podniosła do góry, bo ona je. Mhm. I po prostu, wiesz, ja ją przeprosiłam, ale tak sobie potem pomyślałam, że ja bym tak w życiu nikomu nie zrobiła. Dla mnie sen w ogóle czyjś to jest świętość, no ale po prostu ona mnie... Powiem ci, że wybudziła mnie naprawdę, jak przystało na pływaczkę z Norwegii, czyli po prostu mało to było wysublimowane. I wiesz, no, a tam było dosyć męcząco, bo mieliśmy dużo przygód. Zaczęliśmy od zdjęć w basenie, gdzie było bardzo dużo chloru. Okazało się, słuchaj, że moje włosy blond stały się po 2 godzinach w tej wodzie zielone. No. I to nie jest żart. I te one były naprawdę koloru po prostu trawiastego, a my mieliśmy przed sobą jeszcze zdjęcia. I pamiętam, że była z nami Renia Zepp, żona, wiesz, znanego menadżera, która jest przekochana i prawiła mi komplementy na początku wyjazdu, a potem tak patrzyła na mnie i mówiła: no nie, Patrycja, zielony to nie jest twój kolor. Ja mówię: wiem, Renia, zdaję sobie sprawę z tego. Wyglądałam okropnie. Do tego, wiesz, miałam problem z oczami po otwieraniu oczu w tej wodzie, więc to się tak wydaje, tylko że wiesz, kręcenie klipu tam, no to jest bajka.
4: Tak sobie myślę a propos tego przebudzenia, to wolałbym być obudzony na Bali przez norweską pływaczkę, niż być obudzony, tak jak mój kolega przed laty wracał do domu z Krakowa i obudził się nie w Tarnowie, a w Rzeszowie.
5: O Boże.
4: Najgorzej. Znaczy, nie wiem, jak się budzi w Rzeszowie, ale tak jak mówię, wolałbym być obudzony na Bali przez norweską pływaczkę.
5: Ale wiesz co, nie wiem, czy mogę to jeszcze wtrącić, ale kiedyś Zbyszek Wodecki opowiadał piękną historię, że wiesz, jechał, wiedział, że jedzie na przykład w Słubice i okazało się, że nie te, co, bo on sam jeździł na koncerty, prowadził i dojechał nie do tych Słubic, co trzeba i znalazł Dom Kultury, wpadł tam i mówi: i o której ja tutaj gram? A te panie Zbyszku, bardzo pana kocham, ale pan tu dzisiaj nie gra. Więc a propos, wiesz, pomyłki z miastami, to naprawdę można, wiesz, mieć niezłe doświadczenia.
4: To było Bali, a nie Baligród w każdym razie. Wszystko się zgadza. No dobrze, obiecałem, że porozmawiamy o tej setce. Powiem szczerze, chyba nieczęsto się zdarza, że płyty teraz powstają w starym, dobrym stylu, czyli właśnie na setkę, prawda?
5: Nieczęsto, bo wiesz co, bo to jest trudniejsze. No w dobie, kiedy możesz sobie wszystko wyczyścić, poprawić, nagrać płytę w zasadzie w domu. Wiesz, często tak zresztą producenci robią. Nie muszą rozstawiać bębnów. Najdłużej trwają rozstawienie bębnów, nagranie ich. Potem, wiesz, edycja. Często się nagrywa to albo z komputera, albo w ogóle w jednym pokoju. Wiesz, no my tutaj... Zależało nam na emocjach i poza tym ja nie wiem, czy u wszystkich to się sprawdza, czy we wszystkich składach i we wszystkich zespołach. No ja po prostu znam swój zespół. Ja wiem, że my najlepiej oddajemy emocje koncertowo. I tak też się stało po prostu, że wiedziałam, że ta płyta ma tak brzmieć.
4: Słuchaj, a może następuje jakiś taki punkt przełomowy, że za chwilę wahadło wychyli się w drugą stronę? No bo tak, od przecież dłuższego czasu gonimy za nowościami, nie mamy na nic czasu, jesteśmy przebodźcowani. Tak. A tu proszę bardzo, czytam, że po pierwsze rośnie sprzedaż kaset magnetofonowych, rośnie sprzedaż płyt winylowych. Może się okazać, że po prostu gdzieś tam marzy nam się powrót do przeszłości, co ty na to?
5: Ha, no to mi tego nie musisz mówić, bo ja jestem rocznik 79, więc wiesz, dla mnie, ja mam kalendarzyk mój, no to ja nie zapisuję rzeczy w telefonie, tylko ja mam normalnie papierowy kalendarz. Kiedy wiesz, kocham jakiś zespół, mam płytę na przykład Pearl Jamu Ten winylową, po prostu lubię też dotykać, oglądać. No właśnie. A który ty jesteś rocznik, Tomek?
4: 73.
5: No to wiesz, o co mi chodzi. W sensie to jest trochę inna jakość, inne, wiesz, to ma inny wymiar. Oczywiście super, że jak idę biegać z psem, to sobie włączam podcasty czy muzykę na Spotify'u i to w ogóle to wszystko super, ale jednak myślę, że wiesz, że trzymanie w dłoniach płyty czy książki, to jest jakaś wartość i to jest przyjemność. To tak jakby, nie wiem, seks teraz zastąpić, że jest już tylko wirtualny, zakładasz słuchawki i coś ci się wydaje. Trochę to bym tak porównała, no bo wiesz, no tak czuję, że fajnie jednak, kiedy ja na przykład, nie wiem, też lubię czytać gazety, fajnie trzymać Wołga w ręku, i oglądać te zdjęcia, czy tak jak byłam teraz, wiesz, na Wilanowie u pana fotografa, który wywołuje zdjęcia i po prostu to jest piękne, że mam czarno-białe fotografie na ścianie, czy w albumie, a nie tylko w telefonie, bo do tego też się rzadko wraca.
4: Tak. Powiedz mi, jak wyglądała praca w studiu? Były momenty spontaniczności, czy raczej trzymałaś się planu? Pytam, bo kiedyś, pamiętam, opowiadałaś, jak wyglądała praca nad jedną z poprzednich płyt.
5: Boże, jak z tobą się rozmawia. Po prostu, wiesz, to byłam teraz u Kuby Wojewódzkiego i po prostu... to było takie straszne, on mnie tak zakrzykiwał, ja tam w ogóle nic nie powiedziałam. Boże, że są jeszcze takie rozmowy.
4: A co sobie naprawdę możesz mówić i mówić?
5: Dziękuję ci, że można tak na spokojnie rozmawiać, ale no, przepraszam, no, zapytałeś mnie.
4: Właśnie, bo zapamiętałem jedną z naszych poprzednich rozmów, jak to w pewnym momencie pracy w studiu jakoś tak niekompletnie byłaś ubrana podczas śpiewania. No taką rzecz zapamiętałem, nie wiem dlaczego.
5: Jezu, tak podpuścił mnie muzyk mój, żebym na golasa stanęła w studiu i śpiewała, ale wiesz co, ja teraz sobie myślę, czy on jakieś kamerki tam nie włączył.
4: O matko.
5: Teraz tak dopiero o tym myślę, w dobie, bo wtedy tak nie było. Nie było tych kamerek, telefonów, to wiesz, nie te czasy, bo to była moja druga płyta.
4: Tak.
5: Nagrywałam wtedy piosenkę Kameleon, więc może nie, mam nadzieję. Ale wiesz co, on mnie wtedy nakręcił, że Agnieszka Chylińska tak robiła. Ja zamiast to zweryfikować, no to uwierzyłam, że wtedy się lepiej śpiewa. I teraz myślę, że to mogła być to podpucha.
4: Wiesz co, ale to były czasy VHS-ów, także spokojnie, to nie było takich kamerek.
5: No właśnie myślę, że może nie. Chociaż on był bardzo mocno zelektronizowany, więc taki na czasie nowinkowo.
4: No dobrze, zostawmy to w takim razie. Patrycja Markowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę porozmawiamy o koncertowaniu.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
4: Słuchacie Radio Złote Przeboje. Dzisiaj w programie Cała Muzyka. Patrycja Markowska. Rozmawiamy o nowinkach. Słuchaj, na chwilę odejdziemy od twojej muzyki, bo muszę cię zapytać o plany koncertowe Perfektu.
5: Tak.
4: Z nowym wokalistą, jak się na to zapatrujesz?
5: Wiesz co, nie mam zdania, w sensie ja wiem, że tata dał zielone światło i w ogóle nie ma nic do tego. Ja osobiście, jeżeli miałabym coś powiedzieć, to tylko to, że dziwi mnie, że oni nie mają singla, że nie wychodzą z nową muzyką, z nową propozycją, no bo to jest dla mnie jakby taki bilet do tego, że pokazujesz nową tożsamość, odsłonę grupy. Mhm. I tego mi bardzo zabrakło, bo zaczynanie od tego, że Łukasz, który jest w ogóle świetnym wokalistą, będzie śpiewał po prostu po tacie. Wiesz, gdyby to było przeplatane, robimy nową płytę, wychodzimy, robimy singla i przeplatamy stare numery z nowymi. Zresztą tak jak zespół Perfect zrobił po rozpadzie zespołu, no to ma dla mnie jakieś ręce i nogi, a to mnie trochę tak po prostu dziwi, że tej klasy muzycy, wiesz, nie robią tego. Czekam po prostu z utęsknieniem na ich propozycje muzyczne.
4: Słuchaj, widzimy się któryś raz w życiu, chyba piąty. Pamiętam, że za pierwszym razem nikomu się nie śniło, że powstanie coś takiego jak sztuczna inteligencja. Ostatnio pytam artystów, którzy pojawiają się w naszym studiu, co sądzą na ten temat.
5: Tak.
4: Czy to jest błogosławieństwo dla artystów, czy raczej przekleństwo, jak na to patrzycie?
5: Jezu, no na razie wiesz co, to nie wiem, bo wiesz, jakby nie mam z tym styczności. Raz mi mój przyjaciel pokazał, mówi, no to daj jakiś tekst, podrzuć. I jaki chcesz do tego rodzaj muzyki? Ja mówię, bluesa. No i wiesz, po prostu za trzy minuty z tym moim tekstem powstał utwór z solówką gitary. No to było dość przerażające. Natomiast wiesz, czy ten utwór był dobry? No nie do końca. Jednak wiesz, to, co jest w sztuce najpiękniejsze, to jest dla mnie coś, co jest nieuchwytne. Coś, co jednych wzruszy, innych nie. Jednych poruszy, właśnie jednych... Jedni pójdą, wiesz, za Taylor Swift idą rzesze ludzi. Ja kompletnie tej muzyki nie rozumiem. Rozumiesz, ale uwielbiam na przykład Pink. I te emocje, i to, że one coś przeżyły, i to przekładają na papier, i piszą o tym, to jest... To, co jest dla mnie w muzyce najbardziej wartościowe i w ogóle we wszystkim, więc na razie, wiesz, nie mam zdania, po prostu nie kręci mnie, to nie pociąga, nie chciałabym czytać książki napisanej przez sztuczną inteligencję, nawet jakby była najmądrzejsza, no jednak wolę poczytać Olgę Tokarczuk czy Kunderę, czy tak jak teraz czytam Małgosi Halber Hałas. No jakby bardziej mnie to, wiesz, oczywiście przeraża niż pociąga. Tak, może.
4: Słuchaj, my mamy naszą radiową sztuczną inteligencję na pokładzie i jak zwykle poprosiłem naszą sztuczną inteligencję, żeby wymyśliła jedno pytanie do ciebie. Co ty
5: ale
4: na to?
5: Ale serio mówisz?
4: Serio mówię.
5: Ale co to znaczy, że macie na pokładzie? Ona prowadzi też jakiś program?
4: Nie, no na razie nie.
5: No to uff.
4: Na razie jeszcze my prowadzimy.
5: Boże, to uff. A teraz okazuje się, że Tomek Brel siedzi teraz w wannie w ogóle z gazetą i to po prostu jego głos jest wygenerowany.
4: Tak zapewne będzie. Nie. Słuchaj, pytanie od AI. Jakie doświadczenie, Patrycjo, w twojej karierze uważasz za przełomowe?
5: Wiesz co, banał, tak głupia sztuczna inteligencja. No. Nie, no śmieję się, wiesz to najbardziej, bo zawsze o tym mówię, no wiesz, największym przełomem była piosenka Świat się pomylił, jeżeli chodzi o taki komercyjny przełom, taki na wygrana w Opolu, nagroda dziennikarzy, wtedy też oprócz tej wygranej, to, że ludzie mi zaufali, to, że miałam wielki przebój, byłam też zresztą wtedy w ciąży z moim synem, więc to był przełom, natomiast wiesz, takich przełomów było kilka, bo dla mnie osobiście, no to telefon od Raya Wilsona, zaśpiewanie piosenki Constantly Reminded, bezustannie, było takim przełomem. Przełomem jest na pewno płyta Obłęd, która jest inna, która jest właśnie, tak jak mówiłam, mam ogromny wkład w tę płytę. Na pewno kilka koncertów, jak koncert, nie wiem, przed Nelly Furtado, czy Leny Krawicem, czy Cranberries.
4: Właśnie tego Lenego Krawica chciałem cię też zapytać.

0: Ja jestem wychowana przez mojego tatę w ten sposób, że kontakt z ludźmi jest najważniejszy, żeby mieć pokorę, żeby zawsze do supportów, które grają, wyjść, przywitać się albo ich pozdrowić ze sceny, albo żeby oddać taki ukłon ludziom. Wiesz, słyszałam historię, mój brat cioteczny Marcin mi wczoraj opowiadał, jak Metallica opowiadała, chłopaki z Metalliki, że grali support przed Stonesami i jedyny Keith Richards, który był na bani, po prostu był miły, natomiast oni w ogóle odwracali głowę, jak Metallica szła korytarzem. Jagger w ogóle ponoć nawet nie powiedział cześć. No jest to bardzo słabe, wiadomo w ogóle. Natomiast wiesz, wtedy o Krawicu myślę sobie po prostu, że on był w trasie i ta jego przyczepa była takim azylem, że on tam po prostu odpoczywał. I tak to się stało, że on... Mi najbardziej było żal tego zespołu, który nie zagrał supportu przez to, że on spał w tej przyczepie i nie pozwolił im na soundcheck. I to żal mi było po prostu. Tak. Nam się udało zagrać, no. To tak.
1: Tak zwany soundcheck mamy zrobiony. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Od czasów, kiedy ostatnio się widzieliśmy w naszym radiowym studiu, no to nakręciłaś jedną dramę. Mówię o tej historii, która pojawiła się na Pudelku i innych tego typu portalach. Jak to pojawiło się tam w tle słowo kochanie?
0: A, z Baronem? No tak, ale wiesz co, naprawdę ja Barona uwielbiam. No Baron to jest mój kumpel, wiesz, od lat. My gramy razem koncerty, ja ich zapraszam jako gości z Thompsonem. To jest naprawdę fajny chłopak, bardzo serdeczny, bardzo dla ludzi otwarty, miły. On ma taki styl bycia i...
1: Ale jak to portale plotkarskie potrafią nakręcić coś z niczego, prawda? To jest nie do uwierzenia.
0: To znaczy, no, portale też, ale też niepotrzebnie może Sandra, która, wiesz, jest partnerką Barona, się tym przejęła, bo myślę, że wiesz co, jak też się przejmujesz czymś w zaciszu domowym to i nie publikujesz tego, to potem czas to weryfikuje po prostu. Natomiast myślę, że gdyby porozmawiała, wiesz, o tym po prostu z Alkiem, to by od razu się dowiedziała, że to głupota. Natomiast myślę, że takim złym podszeptem jest w dzisiejszych czasach to, że każdy smutek, wątpliwość, czy jakąś każdą rzecz się publikuje. Z tego po prostu się robi kula śniegowa, nie do zatrzymania. Ja o te sprawy byłam pytana wielokrotnie, a tak naprawdę to jest nic. Wiesz, o co chodzi? To jest nic, więc...
1: Nie trzeba wszystkiego, drogie dzieci, pchać do sieci. O.
0: I o, jakie ładne. Teraz to wymyśliłeś?
1: No tak.
0: Sztuczna inteligencja by w życiu tego nie wymyśliła. Tak,
1: słuchaj, może by lepsze rzeczy wymyśliła, kto wie. Słuchaj, zaglądałem na listę koncertów, no i wygląda na to, że będziesz bardzo zapracowaną kobietą w ciągu najbliższych miesięcy. No bo tak, są plenery, potem klubowe. Skoro o tym mowa, to jakie koncerty są ci bliższe? Bo to jest zupełnie inna energia, plener i...
0: Wiesz, to nie chciałabym wybierać. Ja od lat, wiesz, artyści czasami mówią, że granie koncertów plenerowych, niebiletowanych, to jest na dniach miasta, to jest trochę taka ujma, bo przychodzą ludzie, którzy nie znają twoich piosenek. Ale wiesz, to jest tak różnie. Przychodzą czasami ludzie... zakochani w twoich piosenkach i pogują pod sceną i jest szaleństwo. I też, jak to moi muzycy mówią, czekamy na ten moment, kiedy zachodzi słońce, powietrze drży. Wiesz, przyjeżdżam czasami do miasta, gdzie przychodzi tłum ludzi, ale czuję, że jest lekki dystans, że oni są ciekawi, co to będzie. I my każdą piosenką zdobywamy ich serca i kocham to. A z kolei klubowe koncerty są o tyle piękne, że wiesz, ludzie z kolei, którzy zapłacą za bilet, to też już trochę inaczej tą muzykę odbierają. Nie trzeba tak zdobywać ich serc od początku. I to jest taka uczta od A do Z. To jest wtedy takie bawienie się dźwiękami. Można sobie na więcej pozwolić. Można zagrać mniej znane piosenki, zrobić dłuższe jakieś wstawki, solówki, dłużej gadać. To jest uczta. No ale tak samo kocham też koncerty akustyczne, gdzie jest z kolei bardzo intymnie i to jest super, wiesz Tomek, że po prostu to są różne odcienie i lubię się tym bawić i powiem ci, że lubię też w tym zawodzie, że mam taką możliwość przez to, że sobie uzbierałam też tyle tych piosenek, że mogę się bawić po prostu tym zawodem w ten sposób, że mam szybkie numery, które w deszczu, kiedy stoi ileś ludzi, mogę ich poruszyć, wiesz, ale mogę też zagrać piękny koncert akustyczny i mam kilka ballad też, chociaż gramy też i szybkie piosenki na tych koncertach, ale wiesz, że mogę mieć różne jakby suknie takie przywdziewać, to jest fajne.

0: Drodzy, no będzie się działo przez najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące. Sprawdzajcie tak zwane soszale Patrycji Marzechowskiej. Słuchaj, na koniec cię muszę o wakacje zapytać. Czy tak. Ty masz jakieś ukochane miejsce nowe?
1: Wiesz co, bardzo lubię jeździć do Hiszpanii. Mamy tam takie nasze miejsce i odpoczywam tam bardzo. Ale uwielbiam też jeździć w góry. Byłam, wiesz, niedawno graliśmy koncert i byliśmy w Zakopanem i powiem ci, że poza sezonem to było też przepiękne doświadczenie, nie było dużo ludzi. Hel będzie zawsze miał miejsce w moim sercu, wiesz, ale i Mazury są cudowne, więc powiem ci, że ja w ogóle, wiesz, jak się tyle pracuje, to potem to łono natury jest takim kojącym balsamem dla duszy, więc uwielbiam jeździć.
0: No coś mi się wydaje, że gdzieś tam na wakacyjnych szlakach na pewno się przetniemy i spotkamy.
1: Ekstra.
0: Ja już tęsknię za naszym następnym spotkaniem. Patrycja Markowska dzisiaj. Pięknie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Słuchacie specjalnego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam was na spotkanie z zespołem, w którym pojawiło się już parę cudownych kobiecych głosów. Przed wami zespół Blue Cafe.
3: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce dowody na to, że jeżeli od samego początku masz wizję i pomysł na siebie, to prędzej czy później sukces przyjdzie. Niezależnie od tego, co mówią inni.
3: Pewnego Razu w Muzyce.
0: Blue Cafe. Zespół, który przed laty sprawił, że wszyscy mieliśmy wrażenie, że jeżeli chodzi o muzykę, to idzie nowe. Doskonale pewnie wszyscy pamiętamy chwilę, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy piosenkę Espaniola. Pamięta tę chwilę również Tatiana Okupnik, która wtedy w zespole Blue Cafe śpiewała.
4: Czy to lata?

0: Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam swój głos wyemitowany przez stacje radiowe. Ojeja. Ten pierwszy moment, pamiętam, że to mnie zastało w samochodzie i byłam bardzo zdziwiona. Najpierw poszukałam, bo wtedy jeszcze kasety były. To się zastanawiałam, czy czasem kasety nie ma w środku. A się okazało wtedy, że jednak to radio puszcza.
1: Czy Tatiana Okupnik miała wtedy wrażenie i świadomość, że bierze udział w czymś, co na trwale zmieni krajobraz polskiej sceny muzycznej, polskiego show biznesu?
0: Nie, wiesz, ja się przede wszystkim cieszyłam, że udało nam się przebić, ponieważ wiele czasu, wiele lat poświęciliśmy na to, żeby coś się wydarzyło i wiesz, jeździliśmy z Kodą, która ruszała z dwójki, graliśmy koncerty dla kilku osób w różnych miejscach, bardziej zadymionych i mniej zadymionych, oczywiście wiesz, bez pobierania gaży jakiejkolwiek i to było tak mocno zakorzenione, że chciałoby się, żeby to wyszło, że w końcu wyszło i wydaje mi się, że te pierwsze momenty to po prostu było, no, radość, że jednak jakoś tam się powoli przebijamy.
1: Początki były niełatwe, jak to zwykle w polskim i nie tylko polskim show biznesie. Czy Paweł Rurak-Sokal miewał na początku chwilę zwątpienia?
2: Nie miałam chwili zwątpienia, ponieważ ja raczej mogę mieć chwilę nostalgii, smutku, tęsknoty za niemożliwym, za rodzicami, którzy nie żyją, za mamą, która odeszła zbyt wcześniej. Natomiast nie mogę mieć chwili zwątpienia, kiedy to jest mocny okręt, który płynie i cały czas płynie.
1: No, ale na początku Paweł Rurak-Sokal słyszał, że taka muzyka w Polsce się nie przyjmie. Może nie ma się co dziwić. To był w końcu rok 1998. Ledwo wychodziliśmy wtedy z ery disco polo.
2: Takie były głosy, ale oczywiście każdy ma prawo do swoich wypowiedzi. Ja jednak byłem uparty. Stwierdziłem, że coś w tym jest, a ponieważ w to bardzo wierzyłem, to co chciałem zrealizować, no i efekt jest taki, że się udało.

0: Historię pierwszej wokalistki zespołu Blue Cafe, czyli Tatiany Okupnik, można chyba odrobinę porównać do historii Anity Lipnickiej, która na pewnym etapie swojej kariery stwierdziła, że musi pójść własną drogą. Anita Lipnicka wyjechała wtedy do Londynu. Bardzo podobnie było u Tatiany Okupnik.
1: Wiesz, ja po prostu poczułam, że muszę iść swoją drogą, żeby robić to, co czuję. A Londyn pojawił się trochę przypadkowo. Ja wcale nie zamierzałam wylecieć do Londynu, ale pojawił się menadżer, który gdzieś tam w Jaśle, pamiętam, zobaczył mój koncert i tak zaproponował, że a może byśmy razem coś właśnie muzycznie zrobili. I pamiętam, że wtedy byłam na takim etapie, że mówię, a dlaczego nie?
2: Jestem cicha, daję duszę.
0: Jak to mawiał klasyk, coś się kończy, coś się zaczyna. Nową wokalistką zespołu Blue Cafe została, jak pewnie doskonale pamiętamy, Dominika Gawenda, wybrana w castingu. O czym jeszcze dzisiaj na pewno wspomnimy. A tak swoją drogą słowo nowa po ponad dwóch dekadach działalności nie do końca może jest na miejscu. Jak Paweł Rurak-Sokal i Dominika Gawenda patrzą na ponad dwie dekady działalności?
3: Oczywiście z łezką wokół i przede wszystkim cieszę się, że Blue Cafe ma się w bardzo dobrej kondycji, że wydaje kolejną płytę, kolejne materiały, cały czas wyzwania, motywacje, metamorfozy przede wszystkim. I frajda, że mamy wiernych fanów, stałych fanów, to grono się coraz bardziej powiększy.
4: No ten upływ czasu, ja myślę, że pod niektórymi względami to działa na korzyść, a pod innymi może niekoniecznie. Ale ja myślę, że w życiu w ogóle chodzi o to, żeby się cieszyć chwilą i absolutnie nie rozpamiętywać przeszłości, ani też zbyt mocno i uparcie myśleć o tym, co będzie. Chociaż jak Marek Grechuta śpiewał, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Więc one są ważne oczywiście, ale ja żyję chwilą, każdemu to polecam, bo to jest fajne na co dzień, żeby po prostu być tu i teraz, cały czas. Tak, uważam, że to jest zdrowe, że to jest fajne i że to naprawdę pomaga zachować dobre samopoczucie.
3: Tak, tak mówię, ale ja się podpisuję też pod Markiem Grechutą. Też ważne są te dni, których jeszcze nie znamy. Oczywiście jakby no, piję każdą chwilę życia, bo wiem, że jest ono jest odtąd do tąd. Natomiast tak, dobrą kawę. Ale kręcą mnie te chwile, których jeszcze nie znamy. I właściwie to, jak fani zareagują na nową płytę.
4: Dokładnie.
3: Jak będzie wyglądał koncert promocyjny, trasa koncertowa. Jak nasze działania odnośnie naszego wyjścia w ogóle poza kraj. Czy to się wszystko uda. I to jest taka fajna motywacja.
0: A dzisiaj w pewnego razu w muzyce zespół, który, w co trudno uwierzyć, powoli zbliża się już do trzydziestki. Zespół Blue Cafe.

0: Wiadomość, że zespół Blue Cafe powoli zbliża się do 30, wprawia w osłupienie nie tylko fanów, ale i sam zespół.
1: Właśnie, o matko, kiedy zaminęło, ten czas, który pędzi, nieuchronny jest, bardzo mnie przeraża, a z drugiej strony sprawia, że jeszcze chcę więcej powiedzieć, chcę więcej tworzyć, chcę komponować, stąd już nowe pomysły i myślę, że każdy, tak jak powiedział Witkacy, każdy zostawia na tym ziemskim padole swoje jakieś takie twórcze stany i to jest piękne.
0: Blue Cafe dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Czy Paweł Rurak-Sokal zastanawiał się kiedykolwiek, co by było gdyby nie zespół Blue Cafe? No bo tak, zespół powstał zapewne dlatego, że Pawła, który był związany z łódzką filharmonią, klasyka zaczęła odrobinę uwierać.

0: Wiesz co, nikt mnie jeszcze o to nie pytał, a czekałem na to pytanie.
1: No proszę.
0: Ponieważ zawsze rola interlokutora była dla mnie rolą taką niewiadomą i miałem pewne oczekiwania, a nie zawsze tak było. Mianowicie zastanawiałem się, dlaczego pewne moje plany się nie ziściły. Mianowicie wygrywałem konkursy do orkiestr kameralnych, czy wielkich orkiestr, na przykład w Auckland, Nowej Zelandii, czy w Danii, w Aalborgu. I nie dochodziło do skutku. Nie mogłem wyjechać. Na przykład zmarła mi mama, potem tata był chory i tak dalej. I pewne okoliczności sprawiały, że nie mogłem wydostać się z tego kraju i tam pracować, jak chciałem tam być, pracować. I potem okazało się po latach, że dlatego, że było Blue Café. Ta zasada, jedno wynika z drugiego, ma miejsce.
2: Jak już słyszeliśmy, zespołowi Blue Café na początku kariery powtarzano, że tak rozbudowany skład jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Paweł Rurek-Sokal jednak uparcie i konsekwentnie robił swoje. Ale warto zadać pytanie, czy zespół Blue Café jest strukturą demokratyczną? No bo przecież, jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji.
0: A to powiedział Kantor, tu się często czepiamy tego. Zresztą jakby zaraziłem Dominikę Kantorem, a Kantor zawsze powtarzał, że sztuka nie zakłada demokracji, ponieważ nie wyobrażam sobie kilku sterników na statku.
3: Dokładnie. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że... Znaczy ja też uważam, że musi być osoba, która ma wizję, która wie, czego chce, ale już na tyle długo z tobą współpracujemy, tak dobrze się znamy i tak sobie ufamy, że wszystkie nasze pomysły powstają wspólnie, tak? To wygląda w ten sposób, że dużo się dzieje, jest burza mózgów, każdy mówi, co myśli. Głównie jeżeli chodzi o mnie, Pawła i naszą menedżerkę Kamilę Sowińską, bo tworzymy taki bardzo fajny takie trio, taki mocny zespół. No i później zastanawiamy się, co byłoby najlepsze, ale Paweł jest takim motorem wszystkiego. Myślę, że jego kompozycje plus moje teksty. No chyba wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
0: Tak? Ja myślę, że nasza trójka, Dominika, ja i Kamila, menedżerka, jesteśmy fajterami. Przede wszystkim walczymy rzeczywistością, ale w sposób twórczy. Wyobraź sobie, że na przykład w twojej instytucji jest anarchia, no i do czego to doprowadzić? Zawsze musi być ktoś, a teraz chcesz powiedzieć z tą jednym, że jakby bycie osobą, która jakby jest spirytuzmową w sytuacji, to nie jest tylko, że ty jesteś na tej górze i jakby rządzisz wszystkimi bezmyślnie, bo to jest wielka odpowiedzialność. Blue Café to jest ponad 20 osób, które jedzie na koncert. Te osoby mają swoje rodziny, dzieci i tak dalej. Każdy chce zarobić pieniądze, każdy chce być, istnieć. Jakby my tutaj jakby w trójkę myślimy o tym, żeby wszyscy naprawdę byli usatysfakcjonowani i też jakby duchowo, ale też mieli co kupić i jeść.
2: Zespół Blue Café po wielu latach od debiutu to prężnie działająca firma i przede wszystkim profesjonalnie. Wzorem najlepszych artystów z zachodu w zespole Blue Café są choćby zajęcia kondycyjne.
3: Tak, znaczy każdy z nas w swoim zakresie dba o kondycję, ponieważ gramy wielkie koncerty, które... No, to nie są koncerty, gdzie na scenie po prostu się śpiewa lub gra, bo to jest oczywiście najważniejsze, to jest podstawa, ale my po prostu dajemy koncerty show. Ja bardzo dużo tańczę, bardzo dużo się ruszam, mam cały czas kontakt z publicznością i no jest mnie pełno na scenie, już tak mam. I po prostu, no ta kondycja jest potrzebna, jeżeli w lecie od kwietnia do września powiedzmy gramy, nie wiem, 70 na przykład koncertów, tak, no to wtedy ta kondycja jest potrzebna, ponieważ ja na scenie muszę dawać z siebie wszystko i poza tym, oprócz tego, że muszę, to też chcę, bo jestem osobą aktywną, nienawidzę stagnacji, nienawidzę marazmu jakiegoś takiego w ogóle, nic nie robienia, więc ja cały czas jestem w ruchu, cały czas coś robię. Sport jest dla mnie takim moim drugim życiem, moją pasją, więc po prostu ruszam się, uwielbiam to.
0: Ja chcę tylko dodać, że jakby tutaj dla nas jakby wzorami, autorytetami były takie zespoły jak zespoły Jacksona, z którymi grał, jak Beyoncé, jak Rihanna, jak Lady Gaga i tak dalej. Tam wychodzą wszyscy i tam właściwie nie jest tylko stanie na scenie i granie, ponieważ jakby widz teraz oczekuje nie tylko grania, ale też wizuali pewnych scen ruchowych i tak dalej. A to wszystko wymaga pracy. Nie można wyjść na scenę i nagle się poruszać. To są przede wszystkim zajęcia codzienne, choreograficzne. Bez tego myślę, że Rihanna, Beyoncé w ogóle nie dałyby radę, a podziwiam Beyoncé za to, że wychodzi na scenę i tańcząc jeszcze po prostu się, znaczy i śpiewając tańczy, i to jest ewenement. I tak samo u Jacksona, myślę, że to jest ciężka praca, jakby to się składa na show. My nie wybraliśmy poezji śpiewanej, gdzie nie trzeba tego robić. Kondycja tam polega przede wszystkim na ćwiczeniu własnym i jakby na instrumentach i tak dalej. Wybraliśmy to, co się nazywa show, czy jakby coś więcej na scenie od poezji śpiewanej.
2: Wybraliśmy show, jak powiedział Paweł Rurak-Sokal. No, show must go on, dlatego nasza historia jeszcze się nie kończy. Blue Cafe, jakiego nie znaliście, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
1: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
2: A dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce zespół, który nie ma co ukrywać, zrobił karierę dzięki talentowi i przede wszystkim

0: Paweł Rurek-Sokal. Paweł Rurek-Sokal, który słyszał od samego początku, że tak rozbudowany skład jest nie do utrzymania, a taka muzyka na pewno się nie przyjmie. Ale on niespecjalnie się tymi głosami przejmował i po prostu robił swoje. I trzeba przyznać, że niektóre muzyczne pomysły zespołu Blue Cafe są kompletnie nie z tego świata. Niezwykła historia związana jest choćby z piosenką Buena.
1: Była to niezwykła frajda, że utwór Buena, do którego musieliśmy długo uzyskiwać prawa, ponieważ ja napisałem muzykę do zwrotek i bridge'a, natomiast cały czas mi skakiwał refren Chan Chan z Buena Visty.
2: Właśnie, jeśli ktoś nie wie, no to myślę, że może, wydaje mi się, że większość z Państwa wie, ale to jednak jest, może powiemy.
0: Tak.
2: Buena Vista Social Club, Wim Wenders, piękny film, no i wspaniały utwór Chan Chan. Kuba, Havana.
1: I teraz tak, był utwór mój i wskakiwał mi ich refren, ponieważ ich uwielbiam. To jest niestety Kuba, niesamowita, niezwykła, przemijająca, z łezką wokół muzyka, która rozrywa duszę, ale nie można było wykorzystać tego motywu bez zgody spadkobierców. Nasza menedżerka Kamila Słowińska wiele miesięcy starała się o to i dostała zgodę od spadkobierców. Nasza firma też Universal też tą zgodę dostała i mogliśmy wykorzystać utwór, co w rezultacie się dało. Mieszankę wybuchową.
0: Mieszankę wybuchową w postaci sukcesu artystycznego, no i też komercyjnego, bo utwór Buena, o czym pewnie nie wszyscy już pamiętają, został najpopularniejszą polską cyfrową piosenką 2011 roku, czyli największa sprzedaż utworu w Polsce w internecie i sieciach komórkowych.
1: Znaczy, może zasyczuję jak językiem teraz takim, który zasłyszałem. Łyknęliśmy tę nagrodę z przyjemnością.
2: Tak.
1: Tak się teraz mówi.
0: Utwór Buena, przypomnijmy, został najpopularniejszą polską cyfrową piosenką 2011 roku, czyli dostał nagrodę za największą sprzedaż w internecie i sieciach komórkowych. No a tymczasem już od dłuższego czasu sprzedaż w internecie zdecydowanie przewyższa sprzedaż płyt na nośnikach fizycznych. Czy zespół Blue Cafe jest na to przygotowany?
2: Myślę, że będziemy musieli się z tym pogodzić, bo to jest taka fala, która nas zalewa. To jest przyszłość. No. Zawsze było tak, że wszystko się zmieniało i tak będzie, nie powstrzymamy tego, więc będziemy musieli, postaramy się to oczywiście zaakceptować i będziemy musieli się jakoś w tym odnaleźć. Myślę, że niedługo znikną płyty, znikną takie normalne, standardowe jakieś nośniki i w ogóle...
1: Znikną ludzie.
2: Znikną ludzie, to też. Właśnie.
1: Świadku temu zmierzam.
2: Tak, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, wszystko jest możliwe niestety, ale nie wiem nawet, czy już tak się nie dzieje, ale nie chcę popełnić błędu teraz, że chyba już zaczynają powolutku, czy są takie pomysły, przynajmniej tak słyszałam, że płyty będą wychodziły w formie takich maleńkich pendrive'ów. W ogóle nie będzie z płyt CD. Znaczy jestem przekonana, już tak biorąc, znaczy na rozum własny, myślę, że nie będzie.
1: Na przykład rodzisz się i na przykład rodzice mówią, my bardzo byśmy chcieli na przykład takiego chipa z muzyką klasyczną, albo na przykład popową, żeby nasze dziecko miało, wszczepiamy to i dziecko oczywiście ma całą historię muzyki pop, ewentualnie jazzowej.
2: Można by sobie pomyśleć, a przesada, jakaś skrajność. Ja myślę, że wcale nie, bo za wiele, wiele lat, pewnie może nie za naszego życia, może za życie naszych dzieci na przykład, takie rzeczy się już będą działy, także no cóż można dodać? Wydaje mi się, że będziemy musieli jakoś te zmiany zaakceptować wcześniej.
1: Albo i nie, będziemy się musieli pisać. My cały czas myślimy i to jest bardzo trudne, aczkolwiek jest już pewne grono osób, które z nami jakby współdziała i myśli o tym, bo planujemy, żeby to zrobić jako pierwsi oczywiście. I tutaj ta skromność niezwykła. Żeby zrobić hologramy, żeby Blue Cafe grało w trzech miejscach, ale państwo będziecie się zgadywać, w którym miejscu są prawdziwi. Nad tym Blue Cafe teraz pracuje.
0: No dobrze, a wracając na ziemię, to mimo, że muzyka coraz bardziej przenosi się do internetu, to zespół Blue Cafe jednak kocha tradycję i nie zamierza rezygnować z płyt, i to na dodatek płyt winylowych.
2: Chcemy to robić, dlatego że jest mnóstwo koneserów, jest mnóstwo osób, które kupują sprzęt, nazywa się adapter. Na przykład moja siostra, która mieszka w Berlinie, którą serdecznie pozdrawiam. Tam właśnie niedawno zakupiła ten sprzęt. Bardzo się ucieszyła, kiedy wysłała mi swoją płytę, naszą płytę. I myślę, że tak będziemy to robić dalej. No oczywiście, że tak.

0: Paweł Rurek Sokal przyznał kiedyś w jednym z wywiadów, że najlepsze kompozycje przychodzą mu do głowy w nocy, kiedy wszystkie koty śpią. Czy tak jest do tej pory?
1: Inaczej, zapraszam teraz koty na wino, razem komponujemy. Ale myślę, że noc sprzyja duchom, refleksjom. Jest wtedy cisza, nie ma tego zgiełku, który cię odrywa od tego wszystkiego. Nie ma telefonów, chyba że niespodziewanych gości. Ale myślę, że noc jakby sprzyja tutaj artystom.
0: I to jest chyba najlepsze podsumowanie, jakie można sobie wyobrazić. Noc sprzyja artystom. Dzisiaj zespół, który chyba u wszystkich, którzy słyszeli go po raz pierwszy przed laty, wywołał euforię i wrażenie, że jeżeli chodzi o muzykę, to idzie nowe.
2: Jestem słodka, daję niebo.
0: Zespół Blue Cafe. Początek jeszcze w latach 90., no ale pewnie większość z nas dowiedziała się o tym zespole już w XXI wieku. Jak pewnie pamiętamy, Tatiana Okupnik, która śpiewała na początku, na pewnym etapie postanowiła pójść własną drogą.
3: Wiesz, ja po prostu poczułam, że muszę iść swoją drogą, żeby robić to, co czuję.
0: Wtedy zespół Blue Cafe został postawiony przed niełatwym zadaniem znalezienia równie charyzmatycznej wokalistki, co Tatiana Okupnik. No i jak wiemy, po latach doskonale się to udało.
4: Pociąg Blue Cafe był bardzo rozpędzony, bardzo pędził, już miał swoje miejsce w Polsce i na ziemi. I Dominika musiała wskoczyć do tego pociągu, który już bardzo szybko jechał. I myślę, że udało jej się bardzo dobrze to. Natomiast ten pierwszy koncert pamiętam, jak bardzo go przeżywała. Miała dremę, jakie były łzy w oczach, jakie były pytania,
3: tak,
4: jak wyszło. Natomiast dobrze sobie, że Dominika wychodzi na scenę i ten kilkutysięczny tłum na pierwszą owację, pamiętam to jak dzisiaj, i nagle krzyczą Dominika. I myślę, że tego potrzeba młodej wokalistce, która wychodzi właśnie z zespołem Blue Cafe na scenę i dostaje takie gratyfikacje emocjonalne.
0: I ciekawe tak swoją drogą, czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądał casting do zespołu Blue Cafe, bo działy się tam podobno rzeczy niezwykłe.
4: Ja coś powiem, jak był casting, to przyszło bardzo dużo do nas, do mnie i do Kamili, menedżerki, mnóstwo płyt CD z całego świata, i z Turcji, z Ameryki, od Polonii, nie Polonii. Nawet mam takie zdjęcie, że jestem po prostu, wystaje mi tylko głowa, jestem przysypany tym wszystkim.
5: Czarnymi workami wypełnionymi płytami. Naprawdę widziałam to zdjęcie, super.
4: Dziewczyny śpiewały znakomicie. Znakomicie można było z nimi na kozioł płyty, ale nie miały tego czegoś, i trwało. Ja mówię, nie. I był kiedyś taki dzień, gdzie były chyba imieniny albo urodziny Kamili, siedzimy w samochodzie, pada deszcz, no i mieliśmy taką ostatnią, taką demówkę. Takie zdjęcie bo dziewczyny przysyłały okazałe zdjęcia.
5: Tak, niektóre moje nie były okazałe.
4: Były
5: skromne, wtedy były dość skromne.
4: Jak
5: tak.
4: Z legitymacji. Ja mówię, wiesz co? No i nagle słyszę, co? Ktoś, kto ma 20 lat, śpiewa o Salzie z zapomnienia Marka Grechuty. Śpiewa to w taki sposób, że po prostu ja byłem tak wzruszony, że popłakałem się. I dokładnie po prostu stwierdziłem, że spotkałem anioła wokalnego, który potrafi naprawdę wzruszyć i dotrzeć do najgłębszych zakamarków duszy.

0: Dzisiaj zespół Blue Cafe w Radiu Złote Przyboje. Blue Cafe w życiu i na scenie kierują się dość niezwykłą zasadą.
1: Znaczy ja powiem może tak, że my się nie, absolutnie nie boimy tych dużych kroków takich naprzód, tak? Naprzód, jak to w ogóle zabrzmiało. Nie, ale no nie boimy się po prostu rozwijać swoich skrzydeł i nie zastanawiamy się nad tym, czy komuś się to jakoś, nie wiem, bardzo spodoba, czy się spodoba mniej, jak to będzie przyjęte i tak dalej. Oczywiście skłamałabym, gdybym powiedziała, że się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, ale po prostu, kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Ten się nie rozwija. Po prostu ryzyko jest wpisane w zawód i kompozytora, i chyba wokalistki, i w ogóle muzyków zespołu. W ogóle muzyka jest. W muzyce trzeba iść do przodu i my się tego w ogóle nie boimy. Dla nas to jest piękne, że możemy się rozwijać i że nie blokujemy się w żaden sposób. Po prostu jakby teraz robimy muzykę taką, za chwilę będziemy robić zupełnie coś innego. Nasi fani to kochają, oni na to czekają, oni nas za to kochają, że my się nie boimy i pokazujemy im cały czas, dajemy im nowe, takie doznania jakby oni dzięki nam mają, tak? Bo te płyty są zaskoczeniem i ewoluujemy nieustannie i to jest dla nas najważniejsze. Tego się trzymamy, to jest taka nasza dewiza.
0: Dewizą zespołu Blue Cafe jest nieustanna zmiana, ale też i uczenie się od najlepszych.
2: Świat bardzo idzie do przodu. Myślę, że tacy jak Getta, czy Van Buren, czy inni jakby wytyczają w ogóle, pokazują jakby nowe drogi i warto sobie korzystać. My ściągnęliśmy najlepsze próbki, sample w ogóle, brzmień światowych i myślę, że potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby to się tutaj bardzo u nas ugruntowało. Jak pamiętam, kiedyś Blue Cafe powstawało i jakby przeforsowałem sekcję instrumentów dentych, czyli coś zupełnie dziwnego, bo stereotyp był taki, że były gitary i perkusja i wokal. To też było tak, jak to, co oni robią w ogóle, to się jakby dziwnie było przyjmowane, ale się udało bardzo i myślę, że teraz ta muzyka, która nieuchronnie przychodzi do nas w dobrym słowa tego znaczeniu z tej innej płaszczyzny, innej materii. Myślę, że ona w końcu opanuje tą mentalność naszą tutaj i myślę, że to jeszcze bardziej pójdzie do przodu.
0: Zespół Blue Cafe mają już swoje miejsce w showbiznesie, mają też swoje miejsce na ziemi, a właściwie nawet kilka takich miejsc.
2: Polska jest naprawdę bardzo pięknym krajem. Ja myślę, że w końcu uświadomimy sobie, że tu jest naprawdę wszystko, bo i mamy i góry, i morze, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja na przykład, dla mnie w Polsce to góry, nasze Tatry i tutaj jakby refleksje do Witkacego i do Karłowicza i do Szymanowskiego. Tam często uciekamy, tam też ucieka Dominika, tam też ucieka Kamila i wszyscy nasi bliscy. Wchodzimy bardzo wysoko na Orlą Perć i tam właściwie dotykamy błękitu i chmur. A drugie miejsce na ziemi to jest moje ulubione, to są Malediwy.
1: Dla mnie na przykład absolutnie nie, znaczy Polska jest dla mnie przepięknym krajem, aczkolwiek przeszkadza mi trochę tutaj klimat, ponieważ jestem totalnie ciepłolubna i odżywam po prostu w ciepłych krajach. Będąc w ciepłych krajach czuję się po prostu niesamowicie i czuję zawsze, kiedy gdzieś wylatuję, czy to są wakacje, czy po prostu jakiś tam okres, w którym chcę się oderwać od wszystkiego i odpocząć, to zawsze, będąc tam, zawsze myślę o tym, że chyba kiedyś się tam urodziłam. Po prostu zawsze czuję, że kiedyś w poprzednim wcieleniu mieszkałam w ciepłych krajach, bo za każdym razem odżywam tam całkowicie. Kocham ciepłe kraje.
2: Jamajka, tak myślałem.
1: Barbados albo coś innego jeszcze. Może Malediwy.
0: No i takie opowieści można by snuć godzinami, prawda? Zespół Blue Cafe dzisiaj w pewnego razu w muzyce.
3: To teraz posłuchajcie historii artystki, którą chyba doskonale znacie, choćby z przeboju Czy ten pan i pani są w sobie zakochani. Przed wami Ania Wyszkoni.
4: Pewnego razu w muzyce.
0: Dzisiaj Ania Wyszkoni na muzycznej scenie od kilku dekad, tysiące koncertów, dlatego chyba całkiem uzasadnione jest pytanie, czy niektórych piosenek, zwłaszcza tych największych hitów, najczęściej granych w stacjach radiowych i na koncertach, nie ma przypadkiem aby dość, co często zdarza się przecież artystom.
5: No nie należę na pewno do tej grupy. Jestem wdzięczna, że takie przeboje mam w swoim dorobku i że mogę je prezentować i one właśnie budzą ten sentyment w publiczności. I mimo, że piosenkę Czy ten pan i pani wykonałam już tysiące razy, to zawsze cieszę się, kiedy płyną pierwsze dźwięki ze sceny, bo publiczność po prostu reaguje z dużym entuzjazmem i od razu śpiewa razem ze mną. To są takie chwile, które nadają też fajnego tempa koncertom, ale wiadomo, że są też takie piosenki, szczególnie właśnie na tych koncertach w salach, które nie są znane szerokiej publiczności, które nie były singlami, nigdy nie leciały w radiach, ale które mają pewien czar i ten czar właśnie w takich kameralnych miejscach bardzo się broni.

0: A dzisiaj pytań i to również tych najtrudniejszych na pewno nie zabraknie w pewnego razu w muzyce. Kiedyś zapytaliśmy Anię Wyszkoni, jaką jest mamą.
1: Ja staram się być mamą cierpliwą i staram się budować dobre relacje z moimi dziećmi. Czasami kosztem na przykład dobrych ocen w szkole. Staram się nie denerwować szybko. Raczej nigdy nie jestem zdenerwowana z powodu dzieci. Mogą to być sytuacje, kiedy coś denerwuje mnie, nie wiem, zawodowo i to siłą rzeczy przenosi się jednak do domu. Ale od dzieci nigdy taka złość nie wychodzi.

0: dzisiaj muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Ani Wyszkoni. Kariery, która obfitowała w liczne zwroty i bardzo ciekawe przystanki. Jednym z nich na pewno był program Szansa na sukces przed laty.
1: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam Długość dźwięku samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
0: A skoro o przygodach mowa, to zapewne niektórzy fani Ani Wyszkoni zastanawiają się, jak potoczyłaby się kariera, gdyby historia związana z Eurowizją zakończyła się nieco inaczej.
1: Tak, wzięliśmy udział w takim przesłuchaniu tutaj na naszym krajowym rynku i zajęliśmy drugie miejsce. Dzisiaj bardzo się z tego cieszę, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie byłam absolutnie gotowa na to, żeby pojechać i wystąpić na tak dużym konkursie. Poza tym przyznaję też dzisiaj, że to nie była piosenka, którą moglibyśmy tam o coś zawalczyć.
2: To na pewno nie było ostatnie spotkanie z gwiazdami w ten weekend w Radiu Złote Przeboje. To była Ania Wyszkoni, która pojawiła się w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym. Pozostaje mi już tylko jedno, życzyć wam naprawdę słonecznych dni i tego ciepła za oknami.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.